0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Pozdrawiam, słuchacie Radio Rodzina. Eliza Doolittle.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie miejsce w Twoim sercu, wypełnione światłem. Gdy w nie spoglądasz, światło przenika całe Twoje ciało. Oczyszcza, ogrzewa i leczy.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Przypomnij sobie niedawną sytuację, w której pojawiła się w tobie silna emocja. Nazwij nastrój, który ci towarzyszył podczas tego wydarzenia. W jaki sposób wpłynął on na twoje zachowanie?

Jezus zachęca, byśmy zadbali o spójność naszego świata wewnętrznego i zewnętrznego. Zamiast ukrywać nasze nastroje, możemy ofiarować je dla dobra naszego i innych. Wszystko, co odczuwamy wewnątrz, może stać się motywacją do dobrej reakcji na zewnątrz. Jak można było wykorzystać nastrój, który masz w pamięci?

słuchając Ewangelii jeszcze raz, zajrzyj do swojego wnętrza. Bije w nim źródło wszystkich dobrych czynów. Spróbuj dostrzec ich zalążki przyjemnych i trudnych nastrojach, które zamieszkują Twoje serce.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Na koniec rozgość się na chwilę w swoim sercu. Jeszcze raz spróbuj poczuć, jak światło bijące z serca przenika Twoje ciało. Już gotowe, by wydostać się na zewnątrz.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

fellow man. And as you see it,

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się na świętej Eucharystii. Przychodzimy do naszej Matki Królowej, aby przez jej wstawiennictwo zanosić nasze prośby, błagania i dziękczynienia. W imieniu ojców i braci Paulinów, stróżów tego miejsca, pragnę wszystkich serdecznie powitać, szczególnie witam kapłanów koncelebrujących tę Najświętszą Eucharystię, was, siostry i bracia obecne.

Z nami pielgrzymi z Dąbrówka Nowa, diecezja bydgoska z księdzem Szymonem. Msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Ja modlę się w intencji dusz czyśćcowych i wstawiennictwo dla Leszka. Ojciec Tadeusz modli się o wyjście z trudnej sytuacji Leszka i firmy. Ksiądz Patryk w intencjach pielgrzymów z Kościana i okolic. Kolejna intencja w intencji pielgrzymów z Brzyskiej Woli z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla nich. Ksiądz Jerzy modli się o łaskę kanonizacji błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego i o beatyfikację Matki Anieli Róży Godeckiej, siostry Haliny Główczyńskiej. Hilarii Główczyńskiej. Pozostali kapłani modlą się w intencjach znanych Panu Bogu, sobie powierzonych. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej świętej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykle.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, bracia. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Jezus rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.

Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, stajemy u stóp naszej Matki Królowej. Przychodzimy, zapatrując się w jej matczyne oblicze. Stajemy tutaj, aby razem z Maryją iść przez życie. Zasłuchując się w to Słowo Boże, które dzisiaj daje nam Chrystus, uświadommy sobie, do czego jesteśmy powołani. Święty Paweł w liście do Galatów mówi nam wprost, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem winniśmy trwać w tej wolności. Ale jak my na co dzień tą wolność pojmujemy? To zależy właśnie, co dla nas jest w życiu priorytetem. Czy właśnie wolności szukamy w Ewangelii, w tym, co naucza nas Jezus Chrystus, czy też wolność bierzemy z tego świata? Już wiele osób się przekonało, że niejednokrotnie właśnie puste hasła, które mówią o wolności, niewiele wnoszą w nasze życie. W naszej ojczyźnie było bardzo znane hasło rób ta, co chce ta. Wolność, tylko jak pojmowana. Dzisiaj przychodzimy do Maryi, wpatrując się w jej oblicze. I od niej chcemy się uczyć właśnie, jak być prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa. To właśnie Maryja. Na kartach Ewangelii świętego Jana uczy nas, abyśmy zrobili wszystko, co nam Jezus mówi. To fragment, kiedy jest mowa o pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Drodzy bracia i siostry, stając właśnie na Eucharystii, zasłuchując się w to Słowo Boże, które dzisiaj daje nam liturgia, winniśmy sobie właśnie uświadomić, do czego jesteśmy zaproszeni, wezwani. Hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego papież Leon wprowadził do Kościoła uczeń misjonarz, aby stać się misjonarzem. Najpierw trzeba być uczniem Jezusa Chrystusa, zasłuchać się w Jego Słowo, aby potem dać świadectwo wiary, świadectwo przynależności do Chrystusa. To właśnie jest zadaniem każdego z nas, który uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa. Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy, mówi nam jeszcze bardziej mocniejsze, wymagające zadanie, jakie przed nami stoi. Zwróćmy uwagę. Ten dzisiejszy fragment mówi, że Jezus przyszedł w gościnę do pewnego faryzeusza, który go zaprosił. Wchodząc do jego domu, nie obmył rąk. I właśnie tutaj pojawiają się te cechy u faryzeuszów, które niejednokrotnie i w naszym życiu mają miejsce. Oni wszyscy zauważyli, że wchodząc nie obmył sobie rąk przed posiłkiem, a był to rytuał, który winien być zachowywany.
Jezus bardzo mocno tutaj napiętnował właśnie tą postawę faryzeuszy, że dbają o to, co zewnętrzne, a wnętrza ich są pełne zdzierstwa, grzechu, chciwości. Moi drodzy, przychodzimy i my do Maryi. Zewnętrznie stajemy właśnie tutaj na Eucharystii. Ale co kryją nasze serca w tym momencie? Czy prawdziwie jesteśmy gotowi w swoim życiu oddać się Panu Bogu? Dać się Jemu poprowadzić? Czy też przychodzimy, bo tak wypada, bo inni tu są? To właśnie od naszej intencji zależy, jakie jest nasze serce. Zwróćmy uwagę, że wielu świętych właśnie nie zabiegało o to, co zewnętrzne, ale właśnie zależało im na tym, co kryje ich serce. Kilka dni temu w liturgii Kościoła wspominaliśmy świętą siostrę Faustynę. Siostra, która swoim życiem bardzo przylgnęła do Chrystusa. Chrystus za jej piękne serce uczynił ją apostołką Bożego Miłosierdzia. Właśnie ona miała przynieść ten promyk miłosierdzia Bożego światu. A jak czytamy w jej dzienniczku, na zewnątrz niejednokrotnie była upokarzana, wyśmiewana, ale nie przeszkodziło jej to, aby jeszcze mocniej, bardziej budować swoją relację z Chrystusem. I my, siostry i bracia, kiedy stoimy tutaj, w tym świętym miejscu, zastanówmy się tak prawdziwie, co jest w naszym sercu, o czym dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii. Czy tylko właśnie pozornie, zewnętrznie jesteśmy uczniami Chrystusa, czy też prawdziwie, codziennie, w każdej sytuacji w naszym życiu możemy z czystym sumieniem spojrzeć w lustro i powiedzieć, że w moim życiu jest Chrystus obecny i za Nim podążam. Niech to Słowo Boże, które dzisiaj daje nam Kościół, umocni naszą wiarę. Zjednoczy nas jeszcze bardziej, byśmy bardziej zwracali uwagę na to, co do nas mówi Chrystus, niż współczesny świat, niż inni, którzy na co dzień nas postrzegają, widzą, aby dla nas, ludzi wierzących, właśnie tym odniesieniem w codzienności była Ewangelia, było Słowo Boże, a nie to, co inni powiedzą, czy jak nas zauważają. Amen. Amen.

0: Uciekając się do patrona dnia dzisiejszego, przedstawmy Panu Bogu wszystkie nasze prośby, błagania i dziękczynienia.
1: Jezu cichy, pokornego serca, umocnij swój Kościół od mężnego praktykowania ducha Ewangelii i głoszenia wolności wobec ideologii tego świata. Ciebie prosimy. Jezu cichy, pokornego serca, skrusz serca wyniosłych dyktatorów oraz możnych sprawujących wszelką władzę i daj pokój umęczonym narodom. Ciebie prosimy. Jezu cichy, pokornego serca, poślij wielu kapłanów do miłosiernej pracy w konfesjonałach oraz do posługi kierownictwa duchowego poszukującym. Ciebie prosimy. Jezu cichy, pokornego serca, dotknij swoim miłosierdziem grzeszników i przywróć im pragnienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Ciebie prosimy. Jezu cichy, pokornego serca, przebacz błędy i grzechy naszym bliskim zmarłym i obdaruj ich zbawieniem. Ciebie prosimy. Jezu cichy, pokornego serca, naucz nas wszystkie tutaj zgromadzonym prowadzić ciche i głębokie życie wiary. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, uwielbiamy Twoją cierpliwość nad światem i ufamy, że nie opuścisz nas słabych i potrzebujących Twojej pomocy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę swoich chwały, na cześć niech Pan swojego imienia, a także na pożytek i całego Bożego świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwę i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze Świętym Józefem jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoczy ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wpuść nas na pokuszenie, ale nie zbawmy nas od zła.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Ty jest królestwo i Twoje i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Ale powiedz tylko słowo, a będzie ustawiona dusza.
2: Komunia święta będzie udzielona przy środku kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką

Kilka ogłoszeń duszpasterskich. Zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12:00. Ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. Modlitwa różańcowa o godzinie 16:15. Nabożeństwo październikowe o godzinie 18:00. Sakrament spowiedzi jest sprawowany w kaplicy sakramentu pokuty do godziny 19:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45. W dniu dzisiejszym nie ma nocnego czuwania. W zakrystii oraz w punktach przyjmowania intencji mszalnych można złożyć wypominki za zmarłych. W intencjach zmarłych polecanych w wypominkach przez cały miesiąc listopad będzie odprawiana msza święta od poniedziałku do soboty o godzinie 7:00 w Bazylice, a w niedzielę o godzinie 7:00 rano w kaplicy Matki Bożej. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary na renowację i utrzymanie jasnogórskiego sanktuarium. W intencjach ofiarodawców modlimy się codziennie na mszy świętej o godzinie 7:00 rano i w czasie apelu jasnogórskiego. Polecając Maryi te wszystkie intencje, z jakimi tutaj do niej przybywamy, wołajmy: pod Twoją obronę, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjm, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas on da. Pani nasza jasnogórska, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry. Wracamy do Radia Rodzina. 12 minut dzieli nas od 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę dzisiejsze ceny maksymalne. Starości i prezydenci miast na Śląsku mówią o fatalnej kondycji szpitali powiatowych. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
1: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Ceny benzyny i oleju napędowego przekroczą znów psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7,06 zł, a diesel 8,02 zł. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy dzisiaj nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą dziś nieco droższe. Potanieje natomiast olej napędowy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego. Szczegóły zna ksiądz Łukasz Bankowski.
3: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego służbę w Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
0: Przypomnijmy, że nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego został Luis Antonio Tagle. Plaster już nie wystarcza oraz szpitalom grozi śmierć głodowa. Z takimi hasłami wystąpili lokalni starostowie powiatowi oraz prezydenci miast na prawach powiatów. Zdaniem włodarzy kondycja lokalnych lecznic jest katastrofalna, a finanse może uzdrowić tylko natychmiastowe działanie, mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.
4: Reprezentujemy cały samorząd województwa śląskiego z takim apelem, aby w końcu coś zostało zrobione. Zadłużenie szpitali powiatowych, system finansowania, zarówno ryczałtu, jak i tych wszystkich zabiegów nielimitowanych, musi się zmienić.
0: Swoje postulaty i obawy samorządowcy przedstawili na spotkaniu w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Jego szefowa Katarzyna Adamek zaznaczyła, że fundusz jest płatnikiem świadczeń i musi działać w granicach obowiązujących przepisów.
5: Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie dysponuje nieograniczonymi środkami i jesteśmy teraz w takim momencie rozwoju naszego systemu ochrony zdrowia, że musimy dostosować się do możliwości finansowych.
0: A jednak samorządowcy stoją na stanowisku, że obowiązujący algorytm, który wpływa na podział środków dla szpitali w całym kraju, jest skrajnie niekorzystny dla placówek z Górnego Śląska.
6: Reklama.
7: Lato się skończyło. Zoo nie. Zoo w

0: podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+ w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Reklama.
4: 7 minut po godzinie 7, tu Radio Rodzina, wtorek, 13 dzień października, wyciągajcie szaliki, czapki i rękawiczki. W tej chwili 1 stopień na termometrach, odczuwalna na poziomie 0, wiatr 17 km na godzinę, dużo chmur, dzisiaj jednak zobaczymy, jak tylko wzejdzie. Sporo słońca nie będzie padać, a temperatura osiągnie 14 stopni maksymalnie. Jutro również słoneczny dzień i odrobinę cieplejszy, bo 16 stopni, choć poranki to już będzie norma, że temperatury w okolicach 2-3 stopni będą się pojawiać.

Jesteś lekiem u na całe zło. W Stanach 18 minut po godzinie 7. Teraz podam Państwu doskonały przykład, jak rozwiązywać problemy. Otóż wczoraj montowałem, byłem bohaterem w swoim domu, montowałem łóżko z Ikei. 1000 śrubek, wiadomo, troszkę nerwów było, ale już zaczęło to wyglądać mniej więcej jak łóżko, jest okej. W pewnym momencie jednak utknąłem totalnie, ponieważ tam są takie prowadnice. I były one razem połączone i była jedna z białym kółeczkiem, druga z szarym kółeczkiem. Jedna prowadnica miała troszkę inny profil, drugie trochę inny. I mówię, co to jest? Gdzie to ma być? Jak to połączyć? Jakoś tak instrukcja mi nie podpowiadała intuicyjnie, co z tym zrobić. No, że już byłem bardzo zmęczony, mówię, dobra, to jutro to ogarniemy, bo już widzę, że ona stoi już z pościelą, mówi, dobra, idziemy spać do nowego łóżka, okej. No i co się okazało? Przyśniło mi się rozwiązanie tego problemu. Jeszcze nie wiem, czy dobrze, bo instrukcja obsługi jest pod tym łóżkiem, więc nie mogłem jej sprawdzić, ale już zrozumiałem, że jedne prowadnice są po prostu do wyciąganej szuflady, a drugie są montowane do łóżka. Tak mi się przynajmniej przyśniło. Zobaczymy, czy się okaże to dobrym rozwiązaniem. Jeśli tak, drodzy Państwo, to oznacza, że po prostu musimy bardzo dużo spać, żeby rozwiązać wszystkie nasze problemy. Nawet nie wiem, czy będzie czas, żeby wstać.

0: To Niki Jafoński, jakby ktoś miał ochotę sobie poszperać. 30 minut po godzinie 7. Czas na kalendarium muzyczne, czyli będziemy przenosić się troszeczkę w czasie i sprawdzać, co ciekawego działo się w muzyce. 13 października, czas start. Uwaga!
1: Października 2002 roku hiszpańska żeńska grupa Las Ketchup dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów z singlem Ketchup Song. Kompozycja osiągnęła pierwsze miejsce w co najmniej 20 krajach europejskich i stała się najlepiej sprzedającym się hitem 2002

W 1941 roku w Stanach Zjednoczonych urodził się Paul Simon. Wokalista, gitarzysta, jedyna druga formacji Simon & Garfunkel. Jako solowy artysta muzyk może poszczycić się albumem zatytułowanym Graceland, z którego pochodzi prezentowana kompozycja.

13 października 1984 roku Stevie Wonder umieścił na szczycie list przebojów po obu stronach Atlantyku swoją piosenkę I Just Called to Say I Love You. Kompozycja pierwotnie pojawiła się w komedii Kobieta w czerwieni z udziałem Gina Wilder.

1934 roku urodziła się piosenkarka greckiego pochodzenia Joanna Mouskouri. Ma niespotykaną u śpiewaków przypadłość związaną z głosem. Posiada dwie struny głosowe o różnych grubościach. Czyni to jej głos mówiony ochrypłym, a śpiewany dźwięcznym o niespotykanej barwie.

13 października 1940 roku urodził się brytyjski wokalista Chris Farlow, kompozytor i autor tekstów znany z legendarnych zespołów Colosseum i Atomic Rooster. W 1966 roku nagrał największy, jak się później okazało, przebój w swojej karierze, Out of Time, z repertuaru The Rolling.

1942 roku urodził się Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i rozrywkowej. Karierę artystyczną zaczął jako nastoletni pianista, grając na szkolnych akademiach, z czasem także na weselach. Miał epizod organisty w kościele świętej Katarzyny w Nowym Targu. Stworzył muzykę do wielu piosenek z repertuaru Marka Grechuty, Andrzeja Załuchy czy Grzegorza Turnała.

0: Ale tak z lewej na prawą zacząłem się bujać jakoś przy tej piosence. Kasia Kowalska w Radiu Rodzina 7 minut z małym hakiem do godziny 8, czyli pora zdradzić, kto będzie dziś porannym gościem, kogo Patrycja Jęczmianka, która już w studiu weźmie w obroty.
1: Łukasza Kropskiego, burmistrza Siechnic.
0: No ale to czemu akurat burmistrza?
1: No, zapytamy go między innymi o wybory w Krakowie, jakie to ma przełożenie na te nasze struktury lokalne, dolnośląskie, ale także podpytamy go, co dzieje się z tymi strukturami powiatowymi, bo swego czasu szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej, Michał Jaros, zapowiedział, że będą one wyodrębione. A jak się okazuje, no... od marca nic się nie wydarzyło. Co tylko dalej?
0: To wszystko wiesz, naprawdę, nieprawdopodobne. 8:10, poranny gość, w takim razie, drodzy państwo, zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy.

0: NATO przedstawiło swoją strategię zwycięstwa. RCB odwołało ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Policyjne patrole zostają przed szkołami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkewicza. Jej głównym celem jest odstraszanie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
1: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
0: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia, dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Tymczasem zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla Polski.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Higiena cyfrowa to zjawisko, na które zwracają uwagę specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa. Po serii ataków w szkołach pada pytanie, co nasze dzieci robią w internecie i z kim się kontaktują. Jarosław Choma, wicedyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, nalega, by rodzice bardziej zainteresowali się odpowiednimi aplikacjami blokującymi ruch w sieci.
3: Różnych ofert na rynku polskim. Są to rozwiązania darmowe, bardzo dobre, bardzo skuteczne, tylko trzeba się tym zainteresować. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, jak kilkanaście lat temu określoni świadomi rodzice interesowali się tym, z kim bawią się nasze dzieci.
0: Tymczasem policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A to w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu. Funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, ale w razie czego wchodzą też do środka.
4: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach.
5: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Reklama. Prawie 5 minut po godzinie 8, wtorek, 13 dzień października, zapowiada się słonecznie. Już to słońce wyszło, ale pamiętajcie, w tej chwili bardzo chłodno, tylko 3-4 stopnie maksymalnie na termometrach, a odczuwalna temperatura gdzieś w okolicach zera nawet. Wiatr wieje do 16 km na godzinę, pojawią się delikatne chmurki, ale spokojnie nie będzie z nich nic padać. Poranki trzeba się powolutku przyzwyczajać, bardzo chłodny jutrzejszy też będzie należał do tych, gdzie temperatury sięgną 3-4 stopni i powolutku już musimy mieć tego świadomość. Maciej Stajniak, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ach, mieć taką barwę głosu jak Joe Cocker. Prawie 10 minut po godzinie 8 to oznacza, że poranny gość przed Państwem w Radiu Rodzina. Patrycja Jęczmionka gości już w studio. Zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A z nami Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Ile zajmuje przejazd Siechnic do Wrocławia?
3: Dzisiaj około 30-40 minut z małym postojem w okolicach Placu Społecznego.
2: Jakieś utrudnienia?
3: Kolejny wjazd, który od strony gminy Siechnice zaczyna się stopować. Nie ukrywam, że w ostatnim czasie to raczej wjeżdżam w tych godzinach, które nie są aż tak bardzo oblegane na wjazdach, a to jest dla mnie nowość, że tam się również korkuje.
2: Z jakiego powodu, panie burmistrzu, jak pan sądzi?
3: No najprawdopodobniej
2: rozrost Siechnic?
3: Rozrost Siechnic może też, ale najprawdopodobniej przy tej sytuacji, którą mieliśmy ostatnio, czyli na Brochowie i część mieszkańców, czy Siechnic, czy gmina Ława również, znalazło sobie po prostu nową ścieżkę do centrum Wrocławia. I teraz się tam korkuje.
2: A jaką nauczką dla Koalicji Obywatelskiej jest przegrana w Krakowie senator Moniki Piątkowskiej?
3: Znaczy, na pewno trzeba wyciągnąć dobre wnioski.
2: Pan wyciągnął?
3: Ja uważam, że mieszkańcy powiedzieli, że potrzebują kandydatów, których znają, którzy od lat pracują dla ich dobra, znają miasto, szukają rozwiązań. No i to, co w polityce jest i też w takim marketingu politycznym chyba bardzo istotne, że jednak duża rozpoznawalność jest niezbędna. Trochę świeżość, taki powiew świeżości, ale tego, że może coś w urzędzie wyglądać inaczej.
2: Giba 4 razy startował, więc on nie taki...
3: Ale świeży powiew świeżości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego samorządu, no bo trochę tak też w moim przypadku było. Jednak te 3 kadencje mojego poprzednika z

0: Zmęczeni urzędu tymi rządami i później szukane są różne alternatywy, no ale przede wszystkim mieszkańcy chcą czuć, że jest to osoba, która pracuje codziennie, czy pracowała codziennie dla ich dobra i wstawiała się dla nich w sprawach ważnych.
1: Ale przyzna pan, że jest to dla Koalicji Obywatelskiej porażka.
0: Wybory, no zawsze jest ktoś...
1: 1 na 4 wyborców z KO z 2023 roku nie poparł senator Piątkowskiej i okazuje się, że prezydent, ten, który zostanie zaprzysiężony, Łukasz Gibała, został wybrany głosami Konfederatów i Prawa i Sprawiedliwości.
0: Z drugiej strony wynik jest zbliżony, czy wyższy nawet od sondaży ogólnopolskich, jeżeli chodzi o wynik Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj jesteśmy około 32-33%. Wynik Moniki Piątkowskiej około 30-38%, więc jest to wyżej niż sondaże ogólnopolskie.
1: CBO z 28% ostatnio.
0: No to zależnie, która sondażownia.
1: Ale ten ostatni, wczorajszy.
0: Pani redaktor. 32 też wczoraj widziałem Ipsosie chyba.
1: Ale CBO jednak pokazuje tą specyfikę rządową.
0: Ale umówmy się, grosze. Grosze różnicy, najważniejszy wynik zawsze jest przy wyborach i to jest najistotniejsze. Więc jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i rok do wyborów, ja uważam, że Koalicja Obywatelska już powinna pokazywać swoich kandydatów, ustalić listy i mocno pracować, przynajmniej wewnętrznie, na przygotowanie do kampanii. A następnie dobrze wejść w kampanię wyborczą. Będą to trudne wybory, ale uważam, że można powalczyć.
1: A silne poparcie premiera i szefa MON-u nie pomogło? Czasami może zaszkodzi, zdaniem pana?
0: Zaszkodzić może niekoniecznie, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest jednak znajomość miasta, znajomość problemów i przekonanie mieszkańców, że pracuje się dla nich.
1: W marcu tego roku wycofał pan swoją kandydaturę na przewodniczącego struktur KO w powiecie wrocławskim, dążąc do kompromisu. Powiedział pan przed chwilą, że należałoby już rozpocząć kampanię. I co?
0: Ja już wtedy mówiłem o tym, że moje wycofanie związane jest z tym, że otrzymałem zapewnienia dotyczące Wydziału Struktury Powiatu Wrocławskiego ze struktur miasta Wrocławia, ze względu na to, że powiat wrocławski jednak ma swoją inną dynamikę, inne potrzeby. I chociażby w kontekście przygotowania do wyborów parlamentarnych, też znalezienie odpowiedniego kandydata, czy wsparcie tego kandydata wygląda inaczej niż we Wrocławiu. No i w kontekście wyborów parlamentarnych, i w kontekście struktury oczekuję skuteczności i realizacji obietnic, z tego, czego rozliczają nasz mieszkańcy czy wyborcy, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne czy wewnętrzne. No z tego samego rozliczamy jako wyborcy w wyborach wewnętrznych tych, którzy zostali wybrani i deklarowali rozdzielenie powiatu od struktur miasta.
1: A jak budować taką stabilność wewnątrzpartyjną w samorządzie, by tarcia na szczycie nie wpływały negatywnie na pracę mieszkańców, zdaniem pana?
0: Ja zawsze mówię i trochę porównuję politykę do piłkarskiego boiska i do piłkarskiej szatni.
1: Byle nie do swojej bramki, tak?
0: Byle nie do swojej bramki, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony piłkarska szatnia ma to do siebie, że problemy, wszystkie niesnaski rozwiązuje się w szatni, w zamknięciem w ramach drużyny, a na boisko wychodzi się jako jedna drużyna i tak jako Koalicja Obywatelska powinniśmy grać. Oczywiście jest też taka prawda polityczna, że największy kontrkandydat to ten na liście, ale ja zawsze i kierowałem się taką dewizą, że trzeba ciężko pracować, a na końcu to wyborcy zadecydują, kto jest dla nich najlepszym kandydatem.
1: Czasem wybory pokazują, że doły, mówiąc kolokwialnie, partyjne są ospałe, jeśli nie zgadzają się z liderem, z narzuconym kandydatem, czy w Siechnicach, zauważa pan, czy też szerzej na Dolnym Śląsku, dostrzega może pan ryzyko zmęczenia materiału i znużenia wyborców ciągłymi takimi cyklami wyborczymi?
0: Jeżeli chodzi o doły partyjne, to ja wewnętrznie w tej chwili bardziej dostrzegam takie poruszenie i chęć wymagania od, czy to zarządu powiatu, zarządu regionu, czy od samego przewodniczącego, realizacji programu wyborczego przedstawionego i częstych rozmów o oczekiwaniach, o tym, jakie są punkty widzenia właśnie tych dołów partyjnych na to, co powinno się dziać na górze. Są takie inicjatywy, które mają łączyć różne koła i pozwalać ich członkom ze sobą rozmawiać. To cieszy, bo ta partia to nie tylko kilku liderów czy osób funkcyjnych, ale prawie 3000 członków na Dolnym Śląsku.
1: Kiedy zostaną wyodrębnione struktury powiatowe?
0: Jak dla mnie powinno to być zrobione tak naprawdę wczoraj. Czekam i oczekuję realizacji tych zapewnień z każdej strony, która startowała w tych wyborach i te deklaracje padały. Dzisiaj zarząd regionu, który będzie o tym decydował, jest złożony zarówno z członków, nazwijmy to drużyny Michała Jarosa, jak i Moniki Wielichowskiej. A zarówno od Michała Jarosa, od Moniki Wielichowskiej, jak i od chociażby Grzegorza Schetyny, te zapewnienia publicznie padały.
1: No ale odmawiam, minęło nadzieję... trochę czasu, panie burmistrzu.
0: Oczywiście, minęło pół roku. My jako koło Siechnice Koalicji Obywatelskiej w sierpniu podjęliśmy taką uchwałę kierowaną do zarządu regionu, żeby wydzielić powiat wrocławski od 1 stycznia 2027, żeby powiat wrocławski mógł się skoordynować...
1: Październik.
0: No to jeszcze 3 miesiące. I żeby mógł się skoordynować na wybory parlamentarne.
1: Ale to jest pewne, że za 3 miesiące zostaną wydzielone?
0: Tego nie ma. Ta decyzja jeszcze nie została podjęta.
1: To co się dzieje? Opieszałość, że to nie zostało dowiedzione w ciągu pół roku.
0: Przed nami Rada Regionu, która musi być zwoływana raz na pół roku, również Rada Powiatu i na pewno te pytania padną. No wiemy, jak jest.
1: Panie burmistrzu?
0: My jako osoby funkcyjne, te, które objęły stanowisko, a dzisiaj większość Koalicji Obywatelskiej rządzi w państwie, rządzi również na Dolnym Śląsku, rządzi we Wrocławiu i też w Siechnicach. Często jesteśmy zajęci tą bieżączką naszego funkcjonowania, sprawy partyjne odchodzą gdzieś na drugi tor i zastanawiamy się, już mamy w perspektywie kolejne wybory, ale ja uważam, że jeżeli partia ma być skuteczna, to jednak struktury muszą pracować na swój sukces, a dynamika we Wrocławiu jest inna niż dynamika w powiecie wrocławskim i oczekuję tego wydzielenia od 1 stycznia 2027.
1: A rozmawiał pan o tym z szefem dolnośląskich struktur PO?
0: Rozmawiam z szefem, ale rozmawiam również z przewodniczącymi kół powiatu wrocławskiego. Mamy takie informacje z zarządu regionu, że jeżeli koła podejmą taką uchwałę, to będzie też kolejny argument do tego, żeby o tym rozmawiać. Przewodniczący też ma dzisiaj swoje zadania związane chociażby
1: z
0: Miękinią, dokładnie, ale mamy również sekretarzy, czy to regionu, czy powiatu i tutaj oczekiwanie też w kierunku Mateusza Jędrachowicza, czy Maurycy Graszewicza, żeby te sprawy dowieść.
1: A czy topory zakopane w Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej? Po tych konfliktach pomiędzy, na linii pani marszałek Wielichowskiej i wiceministra Michała Jarosa?
0: No chyba nawet pani redaktor to potwierdzi, że tego jest zdecydowanie mniej.
1: No jest mniej, ale też nie ma w tym momencie kampanii. Może się wszystko za chwileczkę zmienić, obróci o 180 stopni.
0: Ja jestem idealistą i często mam nadzieję, że jednak te zapewnienia, które padały, szczególnie już po wyborach, że jednak będziemy łączyć we wspólnej sprawie i dla dobra partii będą realizowane. Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to się wyciszyło i mam nadzieję, że jeżeli wróci, to również członkowie partii wyciągną z tego wnioski, jeżeli chodzi o następne wybory, ale też swoją działalność.
1: A co by pan zmienił w Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej? Szwankuje?
0: Ja mówię o
1: co
0: tym...
1: Co można by było poprawić... Bardziej, zdaniem
0: trochę
1: pana.
0: Trochę to, o czym powiedziałem już, czyli oczekiwania jednak dołów partyjnych o tym, żeby się regularnie spotykać, żeby mieć bezpośredni, częsty kontakt do osób funkcyjnych w partii, ale również osób funkcyjnych, jeżeli chodzi o samorząd, jeżeli chodzi o struktury parlamentarne, rządowe. Jest takie oczekiwanie, ja je czuję, ale też jest oczekiwanie tego, że będziemy korzystać z dobrych praktyk, które są w różnych regionach, czyli regularne spotkania z mieszkańcami na ulicach i jednak opowiadanie o tym, co się dzieje na niwie parlamentarnej, bo tego jest za mało. Przekaz dzisiaj już, mam wrażenie, że media społecznościowe nie do końca są skuteczne, szczególnie w momencie, gdy największe platformy zabroniły reklamy politycznej, więc ta praca organiczna musi być wykonywana. To, co dzisiaj robi premier i co ja też od dłuższego czasu w swoich mediach społecznościowych robię, czyli kwestie podcastowe, to dociera bardziej niż prosty przekaz przez telewizję. I tego oczekują doły partyjne, że tego będzie więcej. No i musimy pracować nie od kampanii do kampanii, tylko kampania zaczyna się dzień po wyborach.
1: A woli pan kampanie billboardowe czy spotkania z mieszkańcami?
0: Jedno i drugie.
1: Rozpoczął pan już kampanię wyborczą?
0: To potwierdzam tylko to, co przed chwilą powiedziałem, że kampania zaczyna się dzień po wyborach.
1: Ale będzie pan kandydatem?
0: W 2029 roku najprawdopodobniej.
1: A nie w 2027?
0: W 2027 ja się umówiłem z mieszkańcami na kontrakt.
1: I dotrzyma pan tej obietnicy?
0: Tak, zamierzam dotrzymać tej obietnicy. Chciałbym, żeby w wyborach parlamentarnych kandydaci na listach Koalicji Obywatelskiej mówili głosem również powiatu wrocławskiego, a szczególnie nie tylko powiatu wrocławskiego, ale miast czy gmin pierwszego obwarzanka dużych miast wojewódzkich, które mają swoje problemy i swoje wyzwania, bo większość małych gmin gdzieś się wyludnia, ma swoje problemy z oświatą, z zamykaniem szkół. Problemy obwarzankowe są zgoła inne i ten głos jest za mało słyszalny. Chcę i będę oczekiwał, żeby byli tacy kandydaci, którzy będą o tym głośno mówić i później zadbają o środki dla takich gmin i miast, ale dzisiaj jestem umówiony z mieszkańcami na kontrakt do 2029 roku i takie mam zamierzenie, że go dotrzymam, no chyba, że mieszkańcy w formule referendalnej, która jest nam ostatnio dość dobrze znana, zdecydują tak. Inaczej.
1: No mamy to na taśmie, że pan chce być do roku 2029 przynajmniej burmistrzem Siechnic, zobaczymy. A po co ten billboard, który pojawił się na drodze krajowej 94 w Radwanicach?
0: Początek października, 2,5 roku po wyborach, 7.
1: Bez odwołania, bez referendum.
0: Bez referendum, bez dużej ilości stron i jakichś kont, które bardzo krytykują, chociaż wiadomo, że opozycja zawsze aktywna, no ale 2,5 roku należy się w pewien sposób przypomnieć mieszkańcom, ale trochę to, o czym już rozmawialiśmy, że
1: czytałam takie komentarze. Mieszkańcy nie kryją oburzenia, pytają skąd pieniądze na taką reklamę.
0: Media i redaktorzy mają swoje metody, żeby przyciągnąć do swoich artykułów.
1: Czyli trik, tak?
0: Clickbaity zawsze są obecne.
1: Zobaczy pan, jaki będzie cytat po naszej rozmowie.
0: Ja czekam na to, pani redaktor. Mam nadzieję, że się będzie tak dobrze klikał, jak ten już wspomniany, ale jeżeli chodzi o, wracając do baneru. Ja rozmawiając często z mieszkańcami, czy to na kawę na ławę, które mamy regularnie o 16:45 w każdy czwartek, czy w postaci live'ów, czy baner jest też związany z trasą, którą w tej chwili odbywam po wszystkich miejscowościach w gminie.
1: Niestety. Czy pan za niedługo będzie miał taką trasę, powiedziałabym, koncertową albo wyborczą?
0: Od 7 października już jestem w trasie, w każdą środę i w czwartek dwie miejscowości każdego dnia, ale rozmawiając...
1: Będzie kawa na ławę.
0: Będzie kawa na ławę.
1: Jak w Radiu Rodzina.
0: Pod ostrzał, każde pytanie jest zasadne, nie chowam się, ale chciałbym powiedzieć to, że rozmawiając z mieszkańcami na ulicach, a często jak nawet spotykam kogoś w urzędzie, w windzie, no to niestety czasami niektórzy mają zdziwienie, jak się przedstawiam, że jestem burmistrzem, więc nawet aktywne media społecznościowe, ponad 5 tysięcy obserwujących tam, dość mocne, jak niektórzy mieszkańcy podkreślają, promowanie siebie nie jest skuteczne i nie dociera do wszystkich mieszkańców gminy Siechnice, więc stwierdziłem, że...
1: No to tylko z naszego pokolenia te triki marketingowe, kampanie, narzędzia marketingowe mogą mnie przebijać.
0: Ale prawda? Wbrew pozorom do media społecznościowe nawet, no mamy te bańki medialne, które mamy. Zależnie od tego, co klikamy, co oglądamy, nie wszystko się przebija. I czasami to są osoby, taki statystyczny mieszkaniec Siechnic w okolicach tego 30-40 roku życia i nie zna swojego burmistrza, więc trzeba było się przedstawić raz jeszcze.
1: Muszę pana zasmucić, ale przekroczył pan granicę.
0: Czasu.
1: A dokładnie w sierpniu 12 skończył pan 35 lat, a to oznacza, że przekroczył pan średnią wieku mieszkańców Siechnic.
0: I średnią wieku młodzieży w Unii Europejskiej statystyczną, więc... ale nie ubolewam chyba. Może w końcu część samorządowców zacznie na mnie patrzeć jak równoprawnego uczestnika dyskusji, a nie jakiegoś młodzieżowego samorządowca.
1: No jest to fenomen najmłodszego miasta w Polsce. Jak zarządza się taką gminą, w której średnia wieku mieszkańców według GUS wynosi zaledwie 34 z hakiem?
0: Ja nie narzekam, jeżeli chodzi o zarządzanie. Oczywiście oczekiwania są bardzo różne, bo z jednej strony mamy bardzo młodych mieszkańców, ale takie największe wyzwanie, które ja uważam, że dzisiaj mamy, to jest tak naprawdę przygotowanie się na tą rzeszę młodych ludzi, którzy dzisiaj są poniżej 18 roku życia, bo zgodnie z tymi badaniami przytoczonymi GUS-u, 1/4 mieszkańców gminy Siechnice to osoby poniżej 18 roku życia. Tutaj już nie odwołując się do tej statystyki, ale ja oceniam, że większość tej młodzieży to jednak dzieci poniżej 12 roku życia. Musimy przygotować Siechnicę na to, jak oni będą wchodzili w dorosłość. Zarówno jeżeli chodzi o możliwość rekreacji, spędzania wolnego czasu, ale również jeżeli chodzi o kwestie mieszkaniowe, bo jednak chciałbym, żeby na stałe zamieszkali w Siechnicach.
1: Jak z dostępnością obecnie?
0: No w tej chwili musimy rozwiązywać kwestie wodno-kanalizacyjne, tak żeby inwestycje mogły ruszać do przodu. Jesteśmy na końcu rozmów z naszymi partnerami, ale też pewnych projektów inwestycyjnych, ale również szukamy rozwiązań, czy to poprzez społeczne inwestycje mieszkaniowe, inicjatywy mieszkaniowe, czy poprzez niedługo rozpoczynamy budowę budynku komunalnego z środków BGK, tak żebyśmy mieli tą ofertę zarówno na rynku prywatnym, komercyjnym, ale również, żeby tworzyć programy, jak ja to nazywam, programy na start dla rodzin, bo my takie mamy, wielodzietnych, które nie będą w stanie 18-latkowi, 20-latkowi zagwarantować pierwszego mieszkania i żebyśmy z tą bazą mieszkaniową byli gotowi.
1: Przeszedł pan szkolenie wojskowe?
0: Przeszedłem.
1: Jak?
0: Czuje
1: się pan bardziej bezpieczny?
0: 2 tygodnie temu w Mieliczu bardzo dobre szkolenie praktyczne. Chociaż no, moja kadencja zaczęła się od szkolenia bardzo praktycznego, czyli sytuacji kryzysowej, powodziowej planowanie i zarządzanie sytuacją przeżyliśmy w takim organizmie, na organizmie żywym. No i co do zasady musimy znać sposób postępowania, niezależnie od tego, jaka będzie ta sytuacja kryzysowa, co zrobić, jak zaplanować, z kim się skontaktować, jakie kanały komunikacji i w jaki sposób potwierdzać, tak żeby tych szumów komunikacyjnych też było jak najmniej, a te przeżywamy szczególnie w dobie social mediów, gdzie z jednej strony próbujemy pilnować tego, żeby informacja była pewna, a z drugiej strony każdy może wejść i napisać, że jest jakaś potrzeba. Mieliśmy ten problem w 2024 roku, gdzie mieliśmy dużo osób na wałach. Potrzebna była wymiana kilku osób, bo było już zmęczenie. Była przekazywana do nas informacja, że potrzeba jest 10-15 osób na wymianę, a nagle pojawiał się post na Facebooku i zjeżdżało się na wały 200 kolejnych osób, co w przeprowadzaniu akcji nie pomagało, więc... Przygotowanie jest najważniejsze, zarówno osób funkcyjnych, które mają tą akcję kryzysową przeprowadzić, ale również każdego z mieszkańców, bo ja uważam, że jednak takie zasady zachowania się, jak słyszymy w krajach, które są bardziej przygotowane i od wielu lat się przygotowują na kryzysy, że każdy powinien, ale że każdy z nas powinien być przygotowany i wiedzieć, jak się zachować w pierwszych 72 godzinach.
1: Bezpieczeństwo pan ma schowane w szafie?
0: Plecak bezpieczeństwa, środki, gotówka, dokumenty w dobrym miejscu, powerbanki naładowane, bo to jest taki ciekawy przykład, który ja w ostatnim czasie dość często przytaczam. Nie? Każdy ma z nas jakiś powerbank w domu, ale czy on jest naładowany? Wątpliwa kwestia.
1: A ile macie schronów w Siechnicach?
0: Przygotowanych, takich nowych, które powstały aktualnie, to jesteśmy w przygotowaniu, w projektowaniu. Wszystkie kubatury, które w tej chwili projektujemy, takie miejsca posiadają. Za chwilę, dzisiaj rozstrzygamy przetarg na jedną ze świetlic, która ma miejsce z schronienia w Podpiwniczeniu. Mamy kilka miejsc schronienia w garażach podziemnych i dwa schrony które są powojenne, czy to w elektrociepłowni. I dzisiaj, jeżeli było zagrożenie kryzysowe, to można z nich skorzystać, ale nie są to jeszcze zmodernizowane obiekty. Ale tak jak nowelizacja ustawy, która niedawno weszła, jeżeli chodzi o OLI, wskazuje, ona wprowadza dodatkowe miejsce schronienia, czyli tak zwane punkty schronienia, które co do zasady są miejscami w budynkach oddzielonymi od zewnątrz przynajmniej dwoma ścianami. Zazwyczaj w budynkach mieszkalnych są to łazienki, jakieś podpiwniczenia, korytarze i to co powiedziałem. My jako włodarze i osoby zaangażowane w ochronę ludności i obronę cywilną to jedno, ale uważam i apeluję do to, żeby każdy z mieszkańców, z Polek i Polaków przygotował się do tego i wiedział o tych zasadach, że w momencie kryzysu wiedział jak się zachować, wiedział gdzie się schować i miał pod ręką ten odmieniany przez wszystkie przypadki plecak bezpieczeństwa.
1: A jako gmina uruchomiliście jakieś kanały komunikacji w związku z serią ataków nożowników w szkołach?
0: Kanały komunikacji. My jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o kontakt z naszymi dyrektorami, ale jeżeli chodzi o tą sytuację z nożownikami. Najważniejsze jest jednak wychowywać dzieci, ale też dorosłych do tego, żeby zachowywać spokój i nie podnosić paniki. Mamy policję, mamy inne służby, które starają się panować nad tym bezpieczeństwem i sianie paniki, pokazywanie dzieciom, że dzieje się coś niedobrego, to nie jest najlepsze rozwiązanie. W każdej sytuacji kryzysowej najważniejszy jest spokój i świadomość zachowania. Wczoraj miałem taką rozmowę odnośnie nożowników i w tym momencie jest jedyne rozwiązanie. Nie ma lepszego rozwiązania niż ucieczka. Bez dyskusji, bez wchodzenia w jakąkolwiek rozmowę, ucieczka z takiego miejsca jak najszybciej.
1: My jeszcze nie uciekamy. Ostatnie pytanie. Najbliższy cel przed Łukaszem Kropskim to?
0: Budżet roku 2027 i jego uchwalenie.
1: Będzie stabilny, bezpieczny?
0: Musi być. Musi być dobry dla mieszkańców i proinwestycyjny.
1: Niech tak będzie. Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic. Dobrego dnia życzymy.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Tak, Jill Scott, nawet jak człowiek podziębiony, to i tak jakoś macha głową radośnie, jak słucha takiego utworu. 10 minut i będzie godzina 9. Różne dziwne festiwale mają miejsce na całej ziemi. Chyba to znamy wszyscy tą bitwę słynną na pomidory, ale pewnie niewiele z was słyszało o hiszpańskiej tradycji, która jest już pielęgnowana przez ponad 400 lat. El Colacho, tak mniej więcej to się nazywa. Pewnie ktoś zna hiszpański, się złapał za głowę teraz i śmieje. Jest to praktykowane od 1620 roku rytuał, który odbywa się w niedzielę po uroczystościach Bożego Ciała. I teraz słuchajcie, mężczyźni ubrani w takie jaskrawo żółto-czerwone stroje, trochę jak płomienie takie, które uosabiają diabła, biegają po ulicach z biczami. Ludzie tam uciekają przed nimi, oni tymi biczami wywijają. A kulminacją jest, uwaga, przeskakiwanie nad niemowlętami urodzonymi w ciągu minionego roku, które są ułożone rzędami na materacach, widzę tutaj zdjęcie, rozłożonymi na bruku po prostu, na ziemi. Materacy, dzieci w rządku i ci faceci przeskakują nad nimi. Trochę to niebezpiecznie wygląda. Ta uroczystość ma oczyścić dzieci z grzechu pierworodnego, odpędzić ze duchy, zapewnić im zdrowie. Mimo że hiszpański episkopat już wielokrotnie apelował o zaniechanie tego dość niebezpiecznego, no właśnie, zwyczaju na rzecz tradycyjnego chrztu, to jednak mieszkańcy mają swoją 400-letnią tradycję i chcą ją pielęgnować.
1: Ja się z

0: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Donald Trump o porozumieniu, którego nie ma. Papież uda się dziś do szpitala na operację. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akty dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
1: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
0: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
2: Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa.
0: Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV dziś przed południem uda się do polikliniki Gemelli, gdzie ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Informacje o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. O konieczności przeprowadzenia zabiegu papież poinformował osobiście po zakończeniu niedzielnej modlitwy Anioł Pański.
4: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
0: W związku z hospitalizacją Leona XIV wszystkie publiczne i prywatne audiencje Ojca Świętego zostają zawieszone do 20 października. Wracamy do kraju. Kolej wjeżdża z nowym rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice.
6: Cztery minuty po godzinie 9, wtorek, 13 dzień października, 3-4 stopnie, cały czas za oknami chłodno, choć słońce pięknie wygląda, ale nie dajcie się zwieść, jest dość zimno. Wiatr delikatnie wieje, 10-15 km na godzinę, natomiast jakość powietrza, no tutaj nie najlepiej. Delikatne chmury pojawią się po południu, ale nie będzie padać, jutro znowu nad ranem, bardzo chłodno, a w ciągu dnia 16 stopni maksymalnie, jutro dziś 14 tylko.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Co ciekawego piszczy w internecie, czyli skrylujemy za was. Nasz pies gończy, Ilona Baran.
1: Ale sobie przegiąłeś.
0: Pies gończy, internetowy pies gończy. Poczekaj, internetowy pies gończy. Patrz, jak to pięknie
1: to
0: brzmi.
1: To, że się źle czujesz, to, że jesteś przeziębiony i zaraz El Cuatro u ciebie, to nie oznacza, że możesz ludzi obrażać. Halo.
0: Nie, nie, ale to taki, wiesz właśnie, ale co ty chcesz od psa gończego? Przecież to jest dobrą robotę robi, no, tak jak
1: dobra,
0: ty.
1: Dobra, na radiu. Pewno. Lecimy z przeglądem pracy. Zaczynamy.
0: Co w sieci piszczy się to nazywa.
1: No, przepraszam, skrolujemy za was, no. Dokładnie. Zaczynamy od czego? A, od tego zaczniemy. Czy uciekniesz z Escape Tracka? To zabawa tylko z pozoru.
0: Jest grą
1: edukacyjną, w ramach której uczestnicy, wykonując różne zadania, mogą poznać zagadnienia związane z handlem ludźmi. Specjalny pojazd ewakuacyjny będzie stacjonował we Wrocławiu w najbliższą środę 14 października, jutro. Propozycja skierowana jest do osób powyżej 16 roku życia, przede wszystkim tych, które myślą o podjęciu pracy za granicą. Escape to wspólna inicjatywa polskiej i holenderskiej policji, ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Straży Granicznej oraz MSWiA. I jego celem jest nagłośnienie przypadków handlu ludźmi i zagadnień związanych z tym procederem. No, kampania porusza ten trudny temat poprzez zabawę wykorzystującą elementy znane z pokojów zagadek. Wnętrze pojazdu zostało urządzone w realistyczny sposób, który odzwierciedla warunki życia ofiar handlu ludźmi, przybliżając ich właśnie cierpienie i funkcjonowanie. I to jutro można zobaczyć i przeżyć to od godziny 10 do 15.30 przy hali stulecia. Czas przejścia Escape Roomu to około 15 minut.
0: Moja babcia, wiesz, jak skomentowałaby coś takiego? Ola Boga. Ona tak mówiła, jak coś takiego, ciężki temat był, to mówiła, ola Boga, nie, to nie dla mnie. No i dalej.
1: Tak, ale jeszcze dodam na koniec, że kampania, tak jak już powiedziałam, skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, uczniów, studentów oraz osób, które planują pierwsze wyjazdy zagraniczne do pracy, nauki czy na wakacje. Z uwagi na poruszaną problematykę oraz efekty specjalne, dźwięk, zapach, w wydarzeniu mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia.
0: To ja już ukończyłem, jak coś.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ach, myślałam, że to
0: ze trzy razy. No dobrze.
1: Nie, dobra.
0: Co tam jeszcze ciekawego nasz pies gończy w internecie?
1: Żółwia ci zostawię na koniec. Maciek, nie iść tą drogą. Dobry. Wrocławskie pola osobowickie, na których żyją rzadkie gatunki ptaków i roślin, mają zmienić się w rezerwatę przyrody. Miasto chce zatrzymać wysychanie tego obszaru. W tym celu powstanie między innymi ogromny staw i wyspa dla ptaków. Prace mają potrwać 1,5 roku.
0: Może niech nie wycinają najpierw tych drzew 600.
1: Ale na utworzenie rezerwatu trzeba poczekać trochę dłużej. Teren, na którym występuje, uwaga, ponad 180 gatunków zwierząt, 428 gatunków roślin, stopniowo...
0: Ty wiesz, że ktoś to musiał policzyć?
1: No.
0: Poszedł tam taki pan, mówił, o, jeden roślinek, drugi roślinek, trzeci roślinek. Siedział tam z kilka dni, musiał liczyć te rośliny. To jest robota, pomyślałem sobie teraz o tym. No.
1: Tak? Chciałbyś tak sobie siedzieć?
0: Pewnie siedzisz na łące i liczysz, o, zając, jeden zwierzaczek, o, wrona przeleciała, drugi zwierzaczek, o, dżownica wylazła, trzeci zwierzaczek. No. Super robota.
1: No to może, słuchaj, nie namawiam, nic nie mówię, ale może coś dla ciebie znalazłeś właśnie.
0: Dobrze, no.
1: Przede wszystkim wybudowany zostanie nowy, płytki, możliwie naturalny zbiornik retencyjny z otwartym lustrem wody. Będzie miał powierzchnię ponad 6 hektarów i powstanie w wyschniętym starorzeczu, zasilany przez przebiegające w tym miejscu naturalne strumyki. Całość tego artykułu mają państwo na Gazecie Wrocławskiej.
0: Dobra, dawaj tego żółwia, bo głodny jestem.
1: Ale dzisiaj masz humor? Naprawdę jesteś chory. A tu masz taką męską grypę?
0: Tak, umierający jest. Karetka, już wołaj księdza Rafała, bo już karetka nie dojedzie. Nie zdąży.
1: Dobrze.
0: Tak.
1: Niemal 200-letni żółw olbrzymi o imieniu Jonathan, mieszkający na Wyspie Świętej Heleny, stał się obiektem przełomowych badań naukowych. Ich wyniki opublikowane w czasopiśmie wskazują na mechanizmy ekstremalnej długowieczności i zdrowego starzenia się. Międzynarodowy zespół ekspertów sam chciałeś tego.
0: Sam sobie żyję.
1: Z dziedziny neurologii i genomiki badali, przeanalizowali ten materiał genetyczny właśnie żółwia, który 194 lata ma.
0: To jest podstawą, jest po prostu powolutku i leniwie wszystko robić.
1: Tak, myślisz?
0: Tak, znaczy zając zasuwa, słuchaj, biega i szybko, krótko żyje. Taki żółw siedzi w tej skorupie, wyjdzie, nie wyjdzie, zje sałatę, pójdzie, nie pójdzie.
1: Dobrze, to tak tylko kończąc temat żółwia, no bo wnioski te są zgodne z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi na ludziach, między innymi z udziałem 117-letniej kobiety, u której również zaobserwowano niezwykle wydajną pracę mitochondriów. I naukowcy zidentyfikowali też ponad 287 unikalnych wariantów genetycznych, które odpowiadają za naprawę uszkodzeń DNA, redukcję stanów zapalnych, regulację poziomu insuliny oraz jeżeli chodzi właśnie o te szeroko pojęte stany zapalne. No jest to pierwszy przypadek tak szczegółowego badania, że natura już dawno rozwiązała zagadkę długowieczności, a my jeszcze nad tym pracujemy i autorzy...
0: Nie wszyscy chcą. Ja wiem, że ludzie mają jakąś obsesję, żeby żyć, żyć, żyć i żyć, a niektórzy już się nażyli trochę. Tak słyszałem takie opinie, że niektórzy mówią, panie, już się nażyłem.
1: Tak, a autorzy po pracy podkreślają, że zrozumienie mechanizmów właśnie może pomóc w opracowaniu terapii spowalniających procesy starzenia. Będziemy śledzić tego żółwia, Jonatana, i przybliżać wam państwu te tajniki długowieczności.
0: Nigdzie nie ucieknie, także spokojnie. Dziękuję ci pięknie.
1: Dobrego dnia.

0: Hej, było na końcu. 35 minut po godzinie 9. Księgarnia archidiecezjalna przyszła w postaci Moniki do nas, do studia Radia Rodzina, jak co tydzień opowiedzieć i zachęcić Państwa do czytania książek. Jakież to książki dziś są w Twoich rękach, Moniko? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Dzisiaj mam książki bardzo świeżutkie. Mhm.
0: Mają taki zapach specyficzny, taka świeża książka, prawda? Pachną przepięknie. Do tego jak akurat e-book nie da odczuć.
1: Nie da, no. Ani szelest.
0: Ani gramatura papieru, to prawda.
1: Tak, tu jest gramatura duża, ponieważ pierwsza książka jest bogata, bardzo bogata, gruba, duża, także jak państwo kupią, to będą czuli wagę tego zakupu.
0: A jak się stół buja, to też można dać pod nogę i wytrzyma.
1: Nie można. Ponieważ na okładce jest piękne zdjęcie pani Alicji Lęczewskiej, ponieważ jest to książka o niej pod tytułem Ukryta Mistyczka, autorstwa pani Iwony Kępisty. I tak, myślę, że gdzieś tam się państwu obiło o uszy. Niedawno był w kinach film właśnie pod tytułem Mistyczka. Taki biograficzny, ale jednak fabularyzowany. Natomiast, no właśnie, tutaj mamy bardzo bogatą biografię Alicji Lęczewskiej. Nie wiem, myślę, że nie będę tutaj mówiła o samej Alicji, bo to gdzieś ktoś się interesuje, to się jeszcze dowie, a kto wie, to wie, ale chcę powiedzieć, dlaczego ta książka jest wyjątkowa. Ponieważ były już biografie tej osoby, to jest no właśnie osoba, która miała jakieś takie, powiedzmy, przeżycia mistyczne, to znaczy twierdzi, że widziała Pana Jezusa, także słyszała, jak do niej mówi i spisała właśnie te swoje refleksje i rozmowy z Jezusem na polecenie spowiednika. I teraz chcę jeszcze może tylko powiedzieć, że ten tytuł mistyczki nie został nadany przez Kościół, tak? To nie jest osoba beatyfikowana nawet. W tej chwili są zbierane materiały na jej temat, dokumentacja cała i dopiero jest w przygotowaniu właśnie rozpoczęcie procesu, więc to jest taki etap bardzo wczesny, ponieważ ta pani zmarła w roku 2012. Więc to jest świeżutka sprawa, ale tak. Natomiast jej pisma zostały zbadane przez Kościół i jakby możemy bezpiecznie z nich korzystać. O, nie? To jest takie rozróżnienie, że osoba jako osoba jeszcze nie jest potwierdzona, ale jej pisma nie mają sobie niczego jakby groźnego. Są zgodne z nauczaniem Kościoła i wiele osób się inspiruje i im to pomaga. My to widzimy w księgarni, ponieważ no to jest rzeczywiście niesamowite. Codziennie sprzedajemy te książki.
0: O, proszę bardzo. Nie ma dnia, żeby jedna się nie sprzedała.
1: Nie ma. Od paru lat codziennie i bywają momenty, że nie nadążamy po prostu z dokupywaniem. Więc to też coś mówi, myślę, prawda, że wielu osobom te pisma pomagają. A ta książka jest wyjątkowa, ponieważ kreśli bardzo szeroki obraz, tło życia pani Alicji. To były lata 60., 70., 80., a więc
0: dużo tego było.
1: Realia bardzo różne od naszych.
0: To jest ta gruba książka, ta druga książka nieco cieńsza?
1: Tak, gruba, ale ja jeszcze chcę podać przykład. Chcę podać przykład, bo myślę, że to tak, no właśnie. Jeżeli ktoś czyta te pisma, to jakby warto znać tą osobę, nie? I nad wieloma rzeczami gdzieś przechodzimy do porządku dziennego, nad różnymi faktami, które gdzieś tam z jej życia możemy poznać. I właśnie taki przykład, że ona dużo podróżowała, to też widać w filmie, nie? I po Europie, i poza Europą. Tylko teraz, no właśnie, co nam to mówi? Jeżeli ktoś w latach 70-tych, 80-tych mógł sobie podróżować do Ameryki, swobodnie, do Azji, no to jaka musiała być jego postawa, nie? Ona była w partii. To wiemy, że była w partii, ale musiała też mieć rzeczywiście zaufanie partii. Była wicedyrektorką liceum, to też nie każdy dostawał takie stanowisko, nie? Więc tutaj no właśnie są takie różne szczegóły z jej życia pokazane rzeczywiście na szerokim tle i tego, co się działo w kraju, w Europie, tego, co się działo w kościele, o różnych tarciach, że rzeczywiście możemy w kontekście to wszystko widzieć, nie? Jak się rodziła jej wiara, jak ona przeżywała różne sytuacje, różne relacje, więc i dla osób, które lubią Alicję, ale też może to być bardzo ciekawe.
0: Tak,
1: dla osób, które lubią czytać o tamtych czasach, bo to jest naprawdę bardzo bogate.
0: A to były zupełnie inne czasy niż te, które są w tej chwili.
1: No właśnie, zapominamy o nich powoli.
0: I druga książeczka w takim razie przedstawiamy.
1: To już króciutko, bo to jest naszego lubianego, znanego wrocławskiego księdza profesora Mariusza Rosika nowinka, mianowicie Sakramenty, drogi wtajemniczenia, uzdrowienia i komunii. I to Myślę, że nie trzeba tutaj zachwalać, bo ksiądz Rosik jest znany ze swojego pisania i głoszenia. Natomiast dla kogo to jest? No właśnie dla osoby, która może się czuje jakoś niepewnie, jeśli chodzi o sakramenty. Nie wie, dlaczego tak to wygląda, skąd się wzięło, tak? Czy dla kogoś, kto się przygotowuje do sakramentów, czy ktoś, kto powraca po jakiejś przerwie do kościoła, ponieważ ksiądz...
0: Dość wąska tematyka,
1: wyspecjalizowana. Tak, pokazuje też jakby źródła w Biblii, tak właśnie szeroko obrazuje, żeby zrozumieć, skąd to się wzięło, dlaczego tak wygląda i po co.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, a tak naprawdę najlepiej to sięgnąć samemu po książkę i się wszystkiego dowiedzieć. Kto czyta książki, ten pożera światy. Kiedyś było takie ładne zdanie i bardzo mi się ono podoba. Dziękuję pięknie w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam i zapraszamy Państwa do księgarni archidiecezjalnej.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Donald Trump o porozumieniu, którego nie ma. Papież uda się dziś do szpitala na operację. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwaj obywatele Turcji, odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu, zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akty dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
1: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
0: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
2: Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa.
0: Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież Leon XIV dziś przed południem uda się do polikliniki Gemelli, gdzie ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Informacje o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. O konieczności przeprowadzenia zabiegu papież poinformował osobiście po zakończeniu niedzielnej modlitwy Anioł Pański.
4: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
0: W związku z hospitalizacją Leona XIV wszystkie publiczne i prywatne audiencje Ojca Świętego zostają zawieszone do 20 października. Wracamy do kraju. Kolej wjeżdża z nowym rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury. Który Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice.
6: Cztery minuty po godzinie 10. Wtorek, 13 dzień października. Po porannym chłodzie, powolutku temperatura się podnosi. 8 stopni mamy w tej chwili, a zobaczymy 14 na termometrach. Za to dużo słońca, delikatne chmury i wiatr prawie nieodczuwalny. 3-4 km na godzinę wiejące. Niestety jakoś powietrze na tym cierpi. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, temperatura nieznacznie, ale jednak wzrośnie do 16 stopni i poranek ponownie powita nam bardzo chłodnym powietrzem. 2-3 stopnie jutro nad ranem. Trzeba kurtki cieplejsze już sobie naszykować. Lenny Kravitz muzycznie na początek tej godziny w Radiu Rodzina.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Genialna sprawa, Genesis na antenie Radio Rodzina. 13 minut po godzinie 10. Kolejny gość i tutaj będę musiał się podeprzeć troszeczkę, drodzy Państwo, mailem, bo ja w sprawy gospodarcze, biznesowe coś słabiutko. A pan Marek Pasztetnik, wybitnie. Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej, pracodawcy i przedsiębiorcy, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry. Widzę, że miał dużo roboty.

0: radiu, żeby pana przekonać, że pan również ma talent w tym kierunku.
1: Ja mam talent dopuszczania dobrych piosenek. No, tego będę się trzymał na razie, ale dziękuję pięknie za ciepłe słowa. Jest pan tutaj z nami, żeby opowiedzieć o pewnym ważnym wydarzeniu. To 23. edycja Dolnośląskiego Gryfa. Czymże ten gryf jest i dlaczego warto na to zwrócić uwagę?
0: No tak, dziękuję za tą możliwość opowiedzenia o Nagrodzie Gospodarczej Dolnośląski Gryf. Od 23 raz już to robimy, nieprzerwanie. Pandemia nam nawet nie przeszkodziła i cały czas robimy. Czym jesteśmy? Staramy się być taką tradycyjną nagrodą na Dolnym Śląsku. I to mówię z takim pełnym przekonaniem, że nigdy nas nie ciągnęło, żebyśmy byli większą nagrodą. Mhm. Jesteśmy dużą nagrodą,
1: lokalnie,
0: ale jesteśmy dolnośląską nagrodą. Staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy. Nawet kiedyś ukuliśmy takie powiedzenie, że jesteśmy najlepszą w Polsce nagrodą regionalną. Mamy na to
1: skromnie,
0: prawdopodobnie, moglibyśmy tak powiedzieć to słowo prawdopodobnie, ale osoby, które przyjeżdżają, czy profesor Orłowski, to jak gdyby byli zaskoczeni jakością i tym, jak to robimy, bo staramy się do tego dobrze przyłożyć. Mamy też drugą cechę, która nas wyróżnia i definiuje przez te 23 edycje, to jest, nagroda jest bezpłatna dla wszystkich przedsiębiorców. Wszyscy, którzy się zgłaszają do konkursu, mają jak gdyby szansę do wygrania gryfa, ale też do nominacji za darmo. Nie ma żadnego drobnego druczku, nikt nie trzeba później załatwić. Wielokrotnie na gali dostaliśmy takie dowody zadziwienia i w ogóle zaskoczenia, że jednak to jest prawda, bo osoby, które nie dostawały żadnego maila przed galą, przychodziły na galę i wygrywały gryfa, były w szoku, że jak to jest możliwe, że dalej to się tak dzieje.
1: Przecież ja nic nie zapłaciłem.
0: Że nikt nie zapytał, nikt tam nie powiedział i daje nam tą dużą satysfakcję, bo też naszą takim kolejnym wyróżnikiem jest to, że laureat gryfa dowiaduje się o tym, że jest laureatem gryfa na gali. Nie puszczamy pary z kapitułą, która naprawdę zrzesza bardzo wybitne osobistości Dolnego Śląska. To są rektorzy wszystkich naszych państwowych uczelni, prezydent miasta Wrocławia, wojewoda, marszałek województwa dolnośląskiego, przedsiębiorcy o naprawdę uznanym nazwisku.
1: Tak.
0: Więc 25 osób w kapitule i mówimy, że to jest obiektywny wybór subiektywnych decyzji poszczególnych członków kapituły. Dodam, że kapituła działa suwerennie, autonomicznie i wybory kapituły są niepodważalne. Nikt nie może podważyć, mamy to zapisane w regulaminie.
1: Jedną rzecz sobie tutaj wynotowałem z maila, którego dostałem, to, że celem jakby tego gryfa jest, proszę mnie sprostować, jeżeli to nieprawda, jest możliwość właśnie pokazania swojej firmy, jej osiągnięć i tego, co robi, szerokiemu środowisku gospodarczemu. To chyba to jest clue, tak?
0: Tak, znaczy staramy się oczywiście, zresztą tutaj z panem redaktorem rozmawialiśmy o tym, że to nie jest łatwo zdobyć rozpoznawalność, żeby wszyscy wiedzieli, co to jest Nagroda Gospodarcza Dolnośląski Gryf. W tym pomieszczeniu, gdzie teraz jesteśmy, nie wszyscy o tym wiedzieli przed tym spotkaniem, ale wszyscy będą wiedzieć po tej audycji. To jest dobre. Staramy się oczywiście bardzo propagować tą informację. Robimy dużą kampanię. No, sama gala, która w tym roku będzie w Kapitolu, to pewnie 700 osób zasiądzie na widowni i te 700 osób dowie się o tym, kto został laureatem, kto został nominowany, bo zawsze staramy się przedstawić te firmy. Dalej będziemy oczywiście na miarę naszych skromnych sił promować i pokazywać naszych laureatów, naszych nominowanych. Dwa laureaci będą mogli wykorzystywać nazwę i jak gdyby to, że są zdobywcami gryfa przez cały rok w swoich jak gdyby publikacjach. Mieliśmy przypadki, że na przykład piekarnia Familina, jak została gryfa, no to na wszystkich samochodach, którymi rozwozili
1: gryf się pojawił.
0: Wieczywo było, jesteśmy z laureatami Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf, z pięknym gryfem, z wizualizacją naszej statuetki. Nasza statuetka też jest dziełem sztuki, ciężka, fajna, od 23 kadencji niezmieniana, czy edycji niezmieniana, więc to też jest taka tradycja. Każda statuetka jest numerowana, jest wyjątkowa, więc to i my wiemy, który numer do jakiej firmy trafił.
1: Także proszę powiedzieć jeszcze, bo są różne kategorie. Impuls roku dolnośląski, produkt roku, nowoczesna firma produkcyjna i tak dalej, i tak dalej. Pamięta pan może jakieś firmy z zeszłych lat, które właśnie były takim dolnośląskim produktem roku, czy impulsem roku, który no, pewnie część ze słuchaczy może kojarzyć.
0: tak się mogę cofać z krótkiej perspektywy do dalszej. Na przykład dolnośląskim produktem roku zostało lotnisko wrocławskie, które jak wiemy ma coraz większe zasięgi, no bije rekordy po prostu odpraw pasażerów, ale są też faktycznie takim naszym dolnośląskim produktem, znaczy pokazuje naszą europejskość. Mogę się cofnąć bardzo daleko i powiedzieć, że jeszcze wtedy nieznana firma spod Świdnicy, Selena, zdobyła Gryfa. Teraz jest to światowy potentat, który w chemii budowlanej, który jest na wszystkich kontynentach, jest naszym polskim czempionem. Więc można
1: są to rozpoznawalne marki, tak.
0: Tak, można by prześledzić historię. I zresztą zachęcam, mamy na stronie gryfy.pl, to jest w ogóle taka strona, do której Państwa chętnie odsyłam, gryfy.pl. Tam są wszystkie informacje, tam są zgłoszenia. Zgłoszenia są elektroniczne, nic nie trzeba wysyłać papierem. Wchodzi się w ankietę, która jest na stronie powieszona, wypełnia się tą ankietę i ona jak gdyby trafia do nas i my przygotowujemy to dalej już kapitule, materiał o waszej firmie.
1: Panie Marku, to już do tego wrócimy zaraz jeszcze do tego, jak się zgłaszać, gdzie się zgłaszać i kto może się zgłaszać po krótkiej przerwie, dobrze?
0: Dobrze.

0: Depesz Mode kończy. My zaczynamy i wracamy do rozmowy z Markiem Pasztytnikiem, prezesem Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej. Będziemy rozmawiali o dolnośląskich gryfach, czyli o tym, żebyście wy, drodzy państwo, posiadając firmę, zgłosili się do gryfów. Kto się może zgłosić, jak się może zgłosić i powinien się zgłosić, prawda?
1: Tak, dobre pytanie i tak po kolei będę odpowiadał. To się może zgłosić każda firma, która działa na Dolnym Śląsku.
0: Ale firma jako firma, tutaj też rozmyśliłem, że ktoś nie może, nie wiem, pracownik firmy nie może zgłosić. Nie,
1: pracownik to firma. Nie, musi to być firma, dlatego że no, jak gdyby tutaj transparentnie do tego podchodzimy, jeżeli rozpatrujemy ankietę, to chcielibyśmy, żeby firma wiedziała o tym, czyli musi sama się zgłosić, musi wyrazić akces i zgodę na to, żebyśmy procedowali jej kandydaturę i w momencie kiedy wyboru, no żeby nam nie odmówiła na przykład w ostatnim momencie.
0: No więc to już wiemy.
1: To jest ta sprawa, którą pilnujemy, natomiast oczywiście pracownik może namówić swoje szefostwo do tego, że o, słyszał, że jest bardzo fajna nagroda, która jest bezpłatna i która jeszcze wypromuje firmę i zwiększy rozpoznawalność. Czyli wiemy, że każda firma, która działa na Dolnym Śląsku, może się zgłosić. Powinna każda firma, która robi coś fajnego na Dolnym Śląsku, czyli...
0: A nawet taka malutka, taka, co tam właśnie, ja tam proszę pana, robię takie zadaszenie.
1: Ta kategoria Impuls Roku to jest właśnie taka kategoria dla małych firm, dla firm, które tak naprawdę mają jakiś ciekawy pomysł na swój biznes. To może być dowolny biznes, tylko żeby zaciekawił kapitułę swoim podejściem do tego, co robi. I to czasami naprawdę bardzo nominacje, nie wiem, na przykład pamiętam taką nominację dla zakładu fryzjerskiego dla psów. Dlatego, że był bardzo ciekawy, bardzo innowacyjny pomysł na jak gdyby na biznes. Bo to o to chodzi. Oceniamy tak naprawdę to, jak ktoś swój korowy biznes próbuje sprzedać i przekazać dalej. I są naprawdę bardzo ciekawe pomysły. Więc nie bójcie się tego, że uważacie się, że czegoś nie robicie, bo na pewno robicie coś, co jesteście rozpoznawalni, bo taki mamy czasy. Wszyscy chcą być rozpoznawalni, wszyscy chcą być troszeczkę rozróżniani i różnić się od swojej konkurencji.
0: I być też zauważeni w social mediach chociażby, tak?
1: Tak, tak.
0: Bo to też ważne.
1: I odważcie się. To naprawdę nic nie kosztuje. To trochę jak z tym losem na loterii. Po prostu, no tu musicie wypełnić ankietę, żeby sobie dać szansę. My jeszcze mamy taką też zasadę. Ona jest dla nas bardzo ważna. Ją przestrzegamy rygorystycznie. My mówimy w tym konkursie tylko o zwycięzcach, czyli o trójce nominowanych firm. To, kto złożył ankietę, a w tym roku na przykład nie dostanie się do tej trójki, to nikt się nie dowie. To jest dla nas tajemnica i pilnujemy, nigdy jak gdyby z mojej wiedzy nie wyciekły takie informacje, więc to jest też takie bezpieczeństwo, że ktoś się poczuje, bo nie chce być przegranym. U nas nie ma przegranych. U nas są tylko wygrani, a o reszcie nad resztą jest tak zwana kurtyna milczenia.
0: Panie Marku, do 15 października widzę, że trzeba się zgłosić, czyli jest pan tutaj, żeby powiedzieć, to są ostatnie dwa dni, ostatni dzwonek.
1: Tak,
0: to
1: są
0: gdzie?
1: Ostatnie dwa dni, ale jako, że ankieta jest elektroniczna i właściwie trzeba poświęcić na to chwilę, ale chwilę tak naprawdę, bo dane to pewnie macie, albo potraficie szybko wyciągnąć i opisać to, co robicie. Strona gryfy.pl gryfy.pl, tam jest taki kafelek zgłoś się i tam są wszystkie ankiety. Wchodzisz na ankietę, wypełniacie ankietę i klikacie
0: i zgarniacie nagrodę.
1: I zwiększacie swoją szansę do zgarnięcia nagrody. Proste, łatwe, przyjemne. Dodam jeszcze taki gratisik, że osoby, które złożą ankietę, dostaną zaproszenie na galę gryfów, które w tym roku odbędą się 9 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol.
0: Dla samej gali się można zgłosić.
1: Dla samej gali się można zgłosić. Tak pragmatycznie popatrzeć, to dla samej gali się można zgłosić.
0: A kto tam będzie, to już możecie tylko pomyśleć.
1: Będzie fajnie.
0: Dziękuję
1: pięknie. Kapitolu jest zawsze fajnie.
0: Dziękuję pięknie. W takim razie, drodzy państwo, zapraszamy serdecznie do 15 października, strona gryfy.pl.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na gali gryfów.

0: an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Cześć o butach nowych. 15 minut do godziny 11, to śpiewa Paolo Nutini. Teraz o bardzo sympatycznej sprawy, bo bardzo chciałbym z tego skorzystać, to też może powiem sympatycznej od razu. Otóż będzie latane do Paryża coraz częściej, coraz więcej. Linie lotnicze Transavia ogłaszają, że od 29 marca przyszłego roku, rzut beretem przecież prawie, że będą realizowane nie dwa, ale trzy razy w tygodniu. Poniedziałki, środy i piątki, czy będzie można latać. Normalnie sobie na bagietkę w poniedziałek wrócić sobie w środę, zrobić sobie fotę pod wieżą Eiffla i też szybciutko wrócić, ile tylko chcemy i jak często tylko chcemy. To dobra wiadomość. Dodatkowo te loty są na lotnisko Paryż-Orly, czyli ono jest położone, to warto brać takie rzeczy pod uwagę, jak ktoś zaczyna podróżować trochę więcej, to wie, że gdzie leży lotnisko, jak ja tam dojadę później, a jak wyląduję o 23.40, przecież już nie jeżdżą tramwaje, trzeba będzie jechać taksówką, a taksówka 200 euro albo coś takiego. No więc to jest położone kilkanaście kilometrów od centrum stolicy, więc bardzo atrakcyjne. A do tego już podobno, to zaraz zacznę szukać, bo kto pierwszy, ten lepszy, ceny lotów na tej trasie mają zaczynać się od 20 euro. No więc, że tak powiem, lecimy. Nie, to chciałem po francusku powiedzieć, mi nie wyszło. Mon merde.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dziś przesłuchanie mężczyzny, który miał planować atak na premiera. Jeszcze w październiku mają powstać plany ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich. W Kaliszu trwa spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich w Polsce. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
1: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
0: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Kaliszu trwa spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. To wyjątkowy czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami w codziennej pracy radiowej. Ksiądz Rafał Skitek, przewodniczący zarządu forum oraz dyrektor Radia M w Katowicach, mówi o współpracy między rozgłośniami.
3: Myślę o większej współpracy jeszcze między naszymi rozgłośniami, o takim przyjacielskim podejściu w ogóle do mediów katolickich, które potrzebują integracji, potrzebują wsparcia, potrzebują też wymiany myśli. Są trudne oczywiście czasy, dzisiaj dużo wyzwań między dla nas i dla mediów w ogóle w Polsce, a myślę, że w sile, w tej jedności naszej, która jest naprawdę czymś wspaniałym w tym naszym forum, możemy iść do przodu.
0: Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich to wspólnota stacji radiowych z całej Polski, które współpracują, wymieniają doświadczenia i materiały, by jak najlepiej realizować swoją misję ewangelizacyjną i informacyjną. Forum tworzy 20 stacji radiowych. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co zrobić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska, a za to niestety grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
4: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
0: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w ZOO Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. ZOO Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
9: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+ w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. 2 dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Reklama. Czas na prognozę pogody. 5 minut po godzinie 11. 13 dzień października. Słoneczny, ale chłodny. Tylko 8 stopni w tej chwili, niewiele więcej po południu, bo maksymalnie dziś zobaczymy 14 przez chwilę. Za to słońca nie zabraknie. Jutro znowu poranek będzie bardzo chłodny, około 4 stopni na termometrach, a po południu nawet do 16 będą pokazywały nasze termometry. Natomiast na jakąś znaczną poprawę pogody tutaj nie ma co liczyć. 20 stopni to już chyba historia.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

A po pierwsze chciałbym was zachęcić, żebyście sobie pizzę zjedli dzisiaj od pizzerii muzycznej. W zasadzie ją wygrali najpierw w konkursie Prawda czy Fałsz. Zgłaszamy się do tego konkursu dzwoniąc pod numer 71 322 20 22. A dalej to już nie pójdzie jakoś. Także zachęcam teraz szybciutko, żeby ktoś do mnie jak najszybciej zadzwonił. Jak się ma McLarena i się wjedzie w dziurę w drodze i coś się stanie temu autku, a autko do tanich nie należy, to się idzie do gminy, mówi: pani gmino, tutaj mi się w autku coś zrobiło, szkoda 450 tysięcy, trzeba będzie oddać mi tutaj odszkodowania. Tak właśnie taka sytuacja miała miejsce, słuchajcie. Piękny McLaren wjechał w dziurę w drodze. Gminie nie wystarczyło pieniędzy takiego ze zwykłego ubezpieczenia dobrowolnego, musieli dodatkowe środki wyasygnować, żeby pokryć tą potrzebę wyjątkową, no ale w końcu uszkodzenie McLarena udało się naprawić to na gminnej drodze. Co on na tej gminnej drodze robił? Nie mam zielonego pojęcia, ale we Wrocławiu też takich dziurek parę jest, więc jak nie szkoda wam, to śmiało jedźcie.

0: Kelly, Rakim, Wondus.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 32 minuty po godzinie 11. Dzisiaj jest Światowy Dzień Dawców Szpiku Kostnego. Halo, dzień dobry Karolu, a ty walczysz o pizzę.
5: Dzień dobry, tak.
0: Wolisz szpik kostny zjeść, wyssać z kości czy pizzę?
5: Nie no, pizzę.
0: Pizzę. Podobno szpik to jednak jest wyjątkowy przysmak, nazywany również masłem bogów w kuchni. No ale to nie o tym. Chciałem ci coś inne pytanie zadać. Jedno zdanie musisz powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Wracamy do dawców szpiku kostnego. Może uratować życie. No i pytanie konkursowe brzmi następująco. W 90% przypadków pobiera się szpik kostny nie przez właśnie długą igłę bezpośrednio w znieczuleniu ogólnym z talerza kości biodrowej, tylko w 90% przypadków pobiera się po prostu z krwi obwodowej. Prawda to czy fałsz?
5: Prawda.
0: Prawda to, ale wiesz, że to prawda, czy brzmi ci prawdziwie?
5: Brzmi mi to prawdziwie.
0: A widziałeś takie długie igły, to tam to się tak wbija, tak w kręgosłup,
5: tak,
0: takie...
5: Tak, to tak, coś kiedyś miał swego czasu, no. Ale znaczy, w sumie nie wiem, jak to wtedy było, ale podejrzewam, że jest to prawda. No tak czuję.
0: Że tak się mówiło nawet, że jak się człowiek ruszy, to tam się jakiś nerw może uszkodzić i tak dalej. Tak, to jest prawda i to warto o tym wspominać, ponieważ dawców szpiku kostnego nie ma zbyt wielu, a bardzo prosto się zgłosić, wiem, bo się zgłaszałem. Robimy po prostu wymaz i już, i naprawdę nie ma się co bać, 90%. To jest po prostu bardzo podobne badanie, przypominające oddanie płytek krwi lub osocza. Więc zachęcamy, bo to się naprawdę przydaje i można komuś uratować życie. A my uratowaliśmy życie Karolowi, który zamiast szpiku kostnego będzie sobie jadł pyszną pizzę od pizzerii muzycznej. Gratuluję ci serdecznie. W takim razie nie rozłączaj się, powiem, jak odebrać ten pyszny placuszek.

19 minut do godziny 12, zbliżają się intencje, więc przypomnę, że można je już również wysyłać do nas SMS-em. 7148 pod taki numer wysyłamy, na SMS-a zaczynamy od słowa intencja, kiedy już się zaczną, wtedy dzwonimy pod dobrze znany numer. A teraz jeszcze ciekawostka, bo patrzę właśnie na to i czytam sobie jednym okiem. Pewna ze scen z filmu Mission Impossible, bo Tom Cruise jest znany z tego, że on unika tych ludzi, kaskaderów, którzy mają go zastępować. Jest taka scena, że on wisi na zewnątrz startującego samolotu i później ten samolot faktycznie leci sobie i on wisi na tym samolocie. To nie jest żaden green screen, to nie jest żaden jakiś efekt specjalny, tylko po prostu autentycznie Tom Cruise wisiał na tym samolocie. A mówię o tym dlatego, że bardzo mi się spodobał komentarz pana Daniela, który skomentował właśnie tutaj ten artykuł i mówi: nie mówcie tego Ryanairowi, bo zaraz się okaże, że będą sprzedawać takie miejsca.

I rozpoczynamy intencję, można już dzwonić, dobrze znany numer, mam nadzieję 71 322 2022. Czekamy też na Państwa SMS-y z intencjami.

I mamy pierwszy SMS z intencją. Maryju, mamusiu moja, daj zdrowie i siłę i długie życie mojemu tacie. Proszę, uzdrów go z obecnych chorób i dolegliwości.

Kolejny SMS z intencją. W intencji papieża Leona XIV o wszystkie potrzebne łaski dla niego, za wszystkich chorych, za służbę zdrowia, za zmarłych i duszę w czyśćcu, o przemianę serc, nieprzyjaciół i krzywdzicieli. Pani Fatimska, wstawia się za nami wszystkimi. Halina.

0: Wybiła godzina 12. Dziękujemy za wszelkie intencje i zapraszamy już na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem. Katowice liderem przeszczepień szpiku. Do Watykanu napływają zapewnienia o modlitwie za papieża. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po aktach przemocy w placówkach, a placówki oświatowe uczą, jak reagować na niepokojące wpisy w sieci.

0: Więc obawy, które mogą być, że ja oddam komórki swojemu bratu, siostrze, mamie czy tacie i będę miał jakieś konsekwencje zdrowotne, takich rzeczy, proszę Państwa, nie ma. Transplantacje wykonywane są od dziesiątek lat i nie obserwowano żadnych złych konsekwencji. Mogą być oczywiście jakieś objawy wynikające z podania zastrzyku, czyli ból w miejscu podania zastrzyku, jakieś, nie wiem, gorączka krótkotrwała czy złe samopoczucie, ale jest to chwilowe i większość dawców w tym samym dniu wraca do domu.
1: W tej chwili w Polsce mamy około 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku. Tylko w Śląskiem jest ich blisko 267 tysięcy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po ogłoszeniu przez papieża Leona XIV, że w tym tygodniu przejdzie on operację usunięcia guzka w płucu, z całego świata do Watykanu napływają zapewnienia o modlitwie i życzenia powrotu do zdrowia. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Prezydent Włoch Sergio Mattarella przesłał papieżowi wiadomość, w której wyraził serdeczną troskę. Przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Paul Coakley, napisał: niech ręce chirurgów operujących papieża Leona prowadzi boski lekarz, Jezus Chrystus. Biskupi katolicy Peru, gdzie papież spędził 20 lat życia, opublikowali oświadczenie, w którym wyrazili uznanie dla męstwa i pokory papieża Leona.
1: Do modlitwy w intencji Ojca Świętego zachęcił też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Każdego dnia uruchomionych będzie 600 połączeń, w wakacje 662.
4: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
1: Mówił Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny.
5: Dwanaście minut po godzinie 12. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 11 stopni, słonecznie, ale czuć taki chłód październikowy. Wiatr wieje z prędkością do 7 km na godzinę, delikatny wietrzyk. Będzie cieplej we Wrocławiu, 14 stopni to jest maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym. W pozostałej części Dolnego Śląska cieplej tylko w Legnicy, Bolesławcu i Zgorzelcu, tam 15 stopni.
2: Radio Rodzina.

Dzień dobry. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się we wtorek. Dzisiaj jest 13 dzień października. Piękny, słoneczny dzień. Właśnie wypiłam kawę w kawiarence świętej Jadwigi, zanim dotarłam tutaj. Polecam wszystkim jeszcze skorzystać z pięknego ogrodu w tym miejscu.

0: Daria Zawiałów na antenie Radia Rodzina. 24 minuty po godzinie 12. Za chwilę przeniesiemy się do wrocławskiego Teatru Lalek. Dzisiaj rozpoczyna się tam festiwal Kultury bez Barier. Zapytamy, o co chodzi w tym wydarzeniu i co wrocławski Teatr Lalek przygotował w związku z tym. Zapraszam. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Kultury bez Barier, a ze mną Marta Kurowska, specjalistka do spraw dostępności z wrocławskiego Teatru Lalek oraz koordynatorka festiwalu Kultury bez Barier, który właśnie tutaj będzie miał również swoje miejsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jest wydarzenie o skali ogólnopolskiej. Może kilka słów o tym, na czym polega festiwal Kultury bez Barier.
1: Festiwal Kultury bez Barier jest wydarzeniem wyjątkowym. To rzeczywiście ogólnopolskie wydarzenie. Festiwal najbardziej otwarty, dostępny, przyjazny. Festiwal, który pokazuje, że kultura, szeroko rozumiana kultura, jest absolutnie dla wszystkich widzów. Festiwal Kultury bez Barier ma swój rdzeń organizacyjny, koncepcyjny w Warszawie, w warszawskiej Fundacji Kultury bez Barier i na początku tam się rozwijał, ale później zaczęły do niego dołączać kolejne miasta i dzięki temu przez te kilka dni mapa Polski błyszczy i świeci dostępnymi wydarzeniami.
0: I również błyszczy i świeci wrocławski Teatr Lalek, bo wy również przygotowaliście coś dla widzów, dla mieszkańców Wrocławia. Co to takiego?
1: To prawda. My zapraszamy szczególnie najmłodszych widzów w wieku przedszkolnym i bliskich im dorosłych na spektakl pod tytułem Misiaczek. Misiaczek to jest nasz repertuarowy spektakl, ale już w niedzielę 18 października o godzinie 13 zagramy go w bardzo dostępnej formule. Na Misiaczku będzie tłumaczenie na polski język migowy, zapewniamy pętlę indukcyjną dla osób, które korzystają z aparatów słuchowych, ale również zupełnie nowe rozwiązanie, to znaczy tekst objaśniający w standardzie ETR dla osób, które mają trudności w obszarze rozumienia. Tekst objaśniający będzie można odsłuchać na specjalnych słuchaweczkach i lektorka będzie podczas spektaklu dopowiadać na przykład znaczenie trudniejszych słów, na przykład będzie próbowała rozwikłać metafory albo pomagać w podążaniu za fabułą. Adresujemy to głównie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale nie tylko.
0: To nie jest pierwsza odsłona festiwalu Bez Barier. Za Wami na pewno takie wydarzenia. Powiedz, jaki był odbiór i czy czujesz, że to jest potrzebne?
1: To jest szalenie ważne wydarzenie na skalę, w skali polskiej, ale również w skali Teatru Lalek. Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią większej sieci i czegoś, co się dzieje na bardzo, bardzo dużą skalę. Jest to wydarzenie potrzebne. Wrocławski Teatr Lalek jest dostępny i spektakle z różnymi formami wspierania osób z niepełnosprawnościami, neuroróżnorodnych, w kryzysach zdrowia psychicznego odbywają się u nas regularnie. Ale wciąż jeszcze mam poczucie, że warto o tym mówić, że warto zapraszać, że nie wszyscy czują się pewni, nie wszyscy wiedzą, czy w teatrze otrzymają odpowiednie wsparcie, czy ten spektakl jest dla nich. Zapraszamy, przekonajcie się.
0: I tutaj będą jak najmilej widziani.
1: Tak. Teatr jest otwarty, teatr jest przyjazny, teatr jest dla wszystkich, bardzo w to wierzymy. Natomiast jeśli macie Państwo wątpliwości, jeżeli chcielibyście o coś dopytać, oczywiście zapraszam do kontaktu zarówno z biurem organizacji widowni, jak i ze mną bezpośrednio. Postaramy się uczynić to doświadczenie dla najmłodszych widzów, ale również dla ich bliskich jak najlepszym.
0: Może na koniec zatem przypomnijmy, na jaki spektakl zapraszamy i kiedy odbędą się poszczególne seanse.
1: Zapraszamy najserdeczniej na spektakl Misiaczek. Spektakl adresowany do widzów w wieku przedszkolnym i bliskich im dorosłych odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 18 października o godzinie 13. Z tłumaczeniem PJM, pętlą indukcyjną i tekstem objaśniającym w standardzie Easy to Read.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Znajdujemy się we wrocławskim Teatrze Lalek, a ze mną rozmawia Marta Kurowska, specjalistka do spraw dostępności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I porozmawiamy o spektaklu Bach dla dzieci w wieku od 3 lat. Odbędzie się 24 października najbliższy i będzie można go zobaczyć w formule swobodnej. I o to właśnie chciałam zapytać, czym jest ta formuła swobodna, ale zanim może powiedzmy w kilku słowach, o czym jest spektakl Bach.
1: Bach to spektakl, który przygotował Tomasz Maślankowski, reżyser i aktor związany z wrocławskim Teatrem Lalek. Pewnie Państwu już dobrze znany. Bach jest jego nowym przedstawieniem zbudowanym na ruchu, na rytmie, na muzyce klasycznej, ale przedstawionej w taki bardzo przyjazny, miękki sposób. Bach jest spektaklem, który pobudza wyobraźnię. Bach jest trochę abstrakcyjny. Bach jest doświadczeniem dla młodych dzieci, dla naszych młodych widzów, takim, w którym mogą w teatrze czuć się swobodnie, tworzyć swoje własne treści, widzieć na scenie to, co jest im bliskie, to, co porusza wyobraźnię.
0: Czyli ten spektakl, myślę, że zadowoli każdego widza tak naprawdę. Mówiłaś o tym, że jest otwarty na wiele interpretacji.
1: Ja go osobiście bardzo lubię, a już dawno nie jestem w wieku 3+, ale oglądałam go również z wieloma dziećmi i w bardzo różnym wieku. Bach cieszy się dużą sympatią, jest doceniany zarówno we Wrocławiu, jak i jest prezentowany na ogólnopolskich festiwalach, również z dużym sukcesem.
0: I na ten spektakl zapraszamy naszych słuchaczy, ale jeszcze może uściślimy, czym dokładnie jest formuła swobodna.
1: Spektakl w niedzielę 24 października jest absolutnie wyjątkowy. Będzie on przygotowany w formule swobodnej. Formułę swobodną adresujemy przede wszystkim dla widzów neuroróżnorodnych, dla widzów z niepełnosprawnościami, dla widzów w kryzysach, czyli dla osób, które być może potrzebują nieco luźniejszej atmosfery, nieco luźniejszej etykiety, braku sztywnych reguł i oczekiwań. To jest spektakl, podczas którego zwykłe bodźce, które się pojawiają, będą troszeczkę zminimalizowane. To znaczy muzyka będzie ciut cichsza, podczas spektaklu na widowni będzie przez cały czas lekko zapalone światło, będą również lekko ograniczone efekty świetlne, po to, żeby nie były one ostre, rażące, żeby nie przebodźcowywały. W tym dniu będziemy mieli na spektaklu troszkę mniej widzów niż zazwyczaj. Będzie większa otwartość na to, żeby jeśli będzie taka potrzeba, wejść, wyjść, poruszać się, wokalizować, czuć się swobodnie, żeby te osoby, które czasami myślą, że teatr nie jest dla nich miejscem, mogły znaleźć tutaj absolutnie swoją przestrzeń i przedstawienie dla siebie. I to przedstawienie będzie obudowane dodatkowymi wydarzeniami, to znaczy będzie można 2 dni wcześniej, 22 października, przyjść do teatru na taką wizytę wprowadzającą dla tych osób, które lubią wiedzieć, gdzie idą i lubią czuć się pewnie, i lubią czuć się bezpiecznie podczas wizyty wprowadzającej. Oswoimy sobie w ogóle przestrzeń teatru, oswoimy scenografię, dowiemy się troszkę więcej na ten temat, po to, żeby pierwsza wizyta w teatrze, być może pierwsza wizyta w teatrze nie była doświadczeniem, które stresuje, które buduje napięcie, ale żeby była dobra i przyjazna.
0: Myślę, że to, co robicie, jest niezwykle ważne. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz serdecznie zapraszamy słuchaczy Radia Rodzina na najbliższy spektakl.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie.
0: Spektakl odbędzie się w przyszłą sobotę. Będziemy się na pewno przypominać i wracać do tej rozmowy, ale przypominam już teraz, że będziemy mieć dla Was podwójne zaproszenie, także jeśli jesteście zainteresowani, bądźmy na bieżąco, rezerwujcie sobie sobotę na spektakl Bach.

Już za chwilę, bo o godzinie 13.10 audycja Dziś w Kościele na antenie Radia Rodzina, a porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu. W 2027 roku mija 300 lat od konsekracji Kościoła Bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu. Jubileusz jest okazją, aby odkryć historię świątyni, klasztoru i działalności zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, który od początku swojej obecności we Wrocławiu niósł pomoc osobom chorym i potrzebującym. W naszym studiu porozmawiamy o tym z historykiem Juliuszem Woźnym, koordynatorem uroczystości, a rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam, audycja Dziś w Kościele 13.10.

0: Są zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu. Zatrzymania w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Z Rudy Śląskiej do Wadowic. Za chwilę powiemy też o pielgrzymce biegowej, która właśnie wystartowała. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu. 46-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Dziś usłyszał zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON tak komentował tę sprawę.
1: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie, wobec premiera, wobec innych osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie jest bardzo dużo. To nie jest tak, że w niedzielę pojawia się jakaś pierwsza informacja, od razu wielkie larum z tego tytułu. Nie, tego jest bardzo dużo. Dostajemy tego, czy na skrzynki mailowe, czy różne wpisy w sieci jest niestety nawołujących do takich zachowań jest bardzo dużo.
0: Mężczyzna zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzewane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji. Tomasz Fęska na ten temat.
2: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nord Courier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
3: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
2: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
4: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
2: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Według śledczych celem mogło być zakłócenie łączności internetowej Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z Rudy Śląskiej do Wadowic przez Mielec, Lubaczów i Rzeszów. Dziś rano wyruszyła 38. sztafeta biegowa śladami Jana Pawła II. Pomysłodawca i kierownik wydarzenia August Jakubik podkreśla, że każdego roku na trasie liczącej 650 km pielgrzymi biegacze spotykają się z zainteresowaniem i życzliwością.
6: Biegniemy w charakterystycznych koszulkach, każdy ma pałeczkę, więc nas widać. Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy, informujemy, co robimy, dlaczego to robimy. Ludzie podchodzą, pytają, co się dzieje, informujemy. Jest uznanie, szacunek. Mimo różnych rzeczy, które się w tej chwili dzieją medialnie, my o Janie Pawle II zawsze mówimy pozytywnie i jesteśmy dumni, że mieliśmy takiego człowieka w naszej historii.
0: Meta sztafety w Wadowicach jest zaplanowana na piątek, 16 października, w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dziokowiczem zagra o ćwierćfinał.
7: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
0: Rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie okazja do rewanżu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
9: Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, całkiem ciepło i pogodnie jak na październik. 15 stopni to temperatura maksymalna dla Dolnego Śląska. Tyle będzie w Polkowicach, Legnicy, Bolesławcu i Zgorzelcu. We Wrocławiu tylko o 1 stopień mniej. Aktualnie mamy tutaj 12 stopni. Jest słonecznie, wieje delikatny wiatr. Choć wilgotność powietrza jest spora, dzisiaj nie popada. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra we Wrocławiu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
10: Reklama. Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
13: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości, praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Ależ piękny ten październikowy wtorek. Minęła godzina 13, a przy mikrofonie Judyta Exner. Słuchacie Radia Rodzina. Nadajemy dla Was prosto z Wrocławia, prosto z Ostrowa Tumskiego, gdzie warto się przespacerować taką piękną pogodę jak dzisiaj. Bez wątpienia warto zajrzeć też do kawiarenki Świętej Jadwigi po sąsiedzku. Piękny mają tam ogród. Można napić się kawy w takim przyjemnym jesiennym anturażu. A ja już teraz zapowiadam audycję Dziś w Kościele, która na naszej antenie o godzinie 13:10 zapraszam, poprowadzi ją Patrycja Jęczmionka.

0: dziś w Kościele.
1: W 2027 roku mija 300 lat od konsekracji kościoła Bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu. Jubileusz to doskonała okazja, aby odkryć na nowo historię świątyni, klasztoru, działalności zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, a w naszym studiu Juliusz Woźny, historyk sztuki, koordynator uroczystości jubileuszu 300-lecia konsekracji kościoła Bonifratrów we Wrocławiu. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam pięknie. No, uroczystość wspaniała, jubileusz znakomity, tym bardziej, że Kościół jest wyjątkowy pod tym względem, że jest niezniszczony.
1: Dlaczego? Dlaczego tak się stało?
2: W znakomitym stanie się zachował, ominęły go. Ja myślę, że sprawa jest jasna. Tam w ołtarzu głównym jest Matka Boska, która poleca Trójcy Świętej klasztor. No i tam najwyraźniej zadziałało, bo uniknął i wojen śląskich, po których są wmurowane w ściany kule armatnie. To jest 1757 rok, II wojna śląska. W roku 1806 ponowne bombardowanie Wrocławia i kolejna pamiątka w postaci kuli armatniej, tym razem z datą 1806 na Ambonie, powodzie, no i ten Armagedon, który dotknął Wrocław w roku 1945, czyli bombardowanie całego miasta, a potem wkroczenie niezwyciężonej Armii Czerwonej. I tutaj ciekawa rzecz. Bonifratrzy ukrywali w podziemiach, w tajemnicy przed Niemcami, bo na wyższych kondygnacjach leżeli żołnierze Wehrmachtu i SS, a proszę sobie wyobrazić, w kryptach około 100 aliantów, w tym lotnicy amerykańscy i radzieccy strąceni nad miastem. Także rzecz, no, która po prostu nie mieści się w głowie, ale tak było. W związku z tym ci sowieccy lotnicy, którzy przetrwali oblężenie i doczekali wkroczenia armii, zameldowali o tym czynie dzielnych braci Bonifratrów i proszę sobie wyobrazić, że Armia Czerwona zaciągnęła wartę przed klasztorem, w związku z tym on nie został obrabowany, tak jak to w swojej wspaniałej tradycji miała ta armia, że zazwyczaj tam, gdzie wkroczyli, to po prostu już niewiele zostawało po nich.
1: Wybiegliśmy już do roku 1945, a dlaczego Bonifratrzy zadomowili się we Wrocławiu? Jaki był powód? XVIII wiek.
2: Starania trwały już od lat 80. XVII wieku. To jest rzecz zupełnie niesamowita. Ja po prostu tak się trochę przyglądałem życiu świętego Jana Bożego i w gruncie rzeczy ta jego działalność charytatywna, dobroczynna, to jest jedna dekada, to jest dziesięciolecie. To jest rok chyba 1539, kiedy on zakłada pierwszy dom opieki, a umiera w roku 1550. No i to jak bomba. Rozchodzi się po wszystkich krajach Europy. To jest po prostu coś niebywałego. Przypominam, w tych czasach nie było jeszcze tanich linii lotniczych. A błyskawicznie osiedlają się dobrzy bracia na przykład w posiadłościach Hohenzollernów, w monarchii austriackiej.

0: trafiają do Cieszyna i potem w roku 1711 pojawiają się we Wrocławiu, to tutaj staraniem Maksymiliana Coxa von Onzel. To był radca, tajny radca cesarza Leopolda, który zajmował się kamerą cesarską. Krótko mówiąc, zbierał podatki, taki urząd skarbowy. I on doprowadził do tego, że sprowadzono tutaj braci. Rok 1711. Już w następnym roku, w 1712, oni odnotowują pierwszego pacjenta. Czyli nie w pierwszej kolejności budowa kościoła.
1: I czyli od razu pomoc.
0: Tylko od razu szpital. Tak, w takich bardzo polowych, prymitywnych warunkach pierwszym pacjentem jest ogrodnik niskiego stanu. Bracia no, zrobili rzecz rewelacyjną, innowację na te czasy. Oni założyli karty chorych. Czyli każdy, kto...
1: Nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach, kiedy w medycynie jest tyle błędów i zaniedbań.
0: Tak, oczywiście tak. W trakcie operacji mylone są nogi i nerki, które trzeba wyjąć, amputować.
1: A oni byli
0: tak?
1: skrupulatni.
0: Oni byli skrupulatni, tak. Każdy, kto dostawał się do takiego szpitala, zdawał swój dobytek. To było w depozyt odbierane i po wyleczeniu ten depozyt był zwracany. Także w notatkach Bonifratrów są dokładne notatki, ile, jakie rzeczy, ile pieniędzy miał przy sobie dany chory. Także to jest rzeczywiście bardzo nowoczesne podejście. Skąd takie skrupulatne i bardzo staranne podejście? Otóż nie będę omawiał całego życiorysu Jana, świętego Jana Bożego, ale on w pewnym momencie pokutował w tak niesamowicie intensywny sposób, że uznano go za chorego psychicznie. Trafił do szpitala dla obłąkanych, do domu wariatów, jak to się wtedy określało. I jeśli państwo chcą sobie uświadomić, jak taki dom, jak taki przybytek wyglądał, pierwsze kadry Amadeusza. Tam jest pokazany no, taki dosyć makabryczny i rzeczywiście no, tymi ludźmi zajmowano się w sposób taki spartański. Święty Jan Boży uznał, że tak nie można. Postanowił, że ta opieka będzie obejmowała i stronę fizyczną, i duchową. No i rzeczywiście praktyka braci to obejmowała. Stąd właśnie to staranne podejście, ta taka bardzo, bardzo kompleksowa, można by w dzisiejszym języku powiedzieć, obsługa. I rzeczywiście to zostało docenione, stąd właśnie tak szybkie rozprzestrzenianie się zakonników całej Europy.

0: Kościele.
1: W jaki sposób wtopili się bonifratrze w tkankę wrocławską? Bo na pierwszą myśl, która mi przychodzi, to jest tak, Trauguta, świątynia, druga sprawa, zioło lecznictwa i trzecia, hospicjum. Takie skojarzenie głównie mam z zakonem bonifratrów.
2: Tam obok jest kościół świętego Łazarza. To miejsce było dedykowane chorym za murami, ponieważ tam było leprozorium, czyli tam w średniowieczu izolowano, sprawowano opiekę nad chorymi na trąd. Wtedy ta choroba rozprzestrzeniała się w Europie, no i oczywiście tych ludzi izolowano, także ta tradycja lecznictwa, jakiejś tam opieki nad chorymi w tamtym miejscu była. Bonifratrzy i ziołolecznictwo to nie jest nic wyjątkowego. Jeśli przyjrzymy się planom dawnych klasztorów, to na planie każdego klasztoru jest herbarium. Klasztory chrześcijańskie, a potem katolickie zawsze zajmowały się chorymi. To jest po prostu ich obowiązek.
1: Nieważne jakiego wyznania, to też tak, trzeba nakreślić.
2: To trzeba podkreślić. Ten pierwszy Riddle on się nazywał, miał na nazwisko Riddle ten pierwszy pacjent. Także widać tutaj, że nie czyniono różnic. To jest niezmiernie istotne. Na ambonie w kościele, tym właśnie nietkniętym, znakomicie zachowanym, jeśli państwo siadają w kościele Trójcy Przenajświętszej w ławce, to ta ławka ma 300 lat. W tych ławkach siedzieli wierni, wrocławska arystokracja, dostojnicy kościelni w czasie tej konsekracji. I tam na ambonie jest wśród trzech innych przedstawień jest miłosierny Samarytanin, czyli to jest to złamanie przynależności narodowej, bo przecież Samarytanie, ja tak może powiem językiem współczesnym, Samarytanie i Żydzi w czasach Jezusa mieli kosę. To dlatego właśnie...
1: Wiemy to z Biblii.
2: Tak, dlatego Jezus, wskazując na Samarytanina, pokazuje, że to nie ma znaczenia. Przechodzimy ponad tymi wszystkimi negatywnymi sprawami i stajemy przed człowiekiem, przed bliźnim. W ten sam sposób myślą bonifratrzy i stąd opieka w hospicjach. To jest ta taka bardzo trudna rola. Ja przyznam się szczerze, że jak tam oprowadzałem którąś kolejnych zwiedzających po kościele, tam jest ołtarz świętego Jana Bożego i tam występuje między innymi święta Jadwiga i święta Elżbieta, czyli królowa i księżna, które nie zwracając uwagi na swoje arystokratyczne pochodzenie, poświęcały się opiece nad chorymi. I nagle takie olśnienie, no przecież stoi obok mnie brat Sadok. On robi to samo. On też się wyrzekł świata i też działa właśnie w tym brat Sadok, przeor bonifratrów, no czapki z głów. Naprawdę.
1: To powrócę do tego pytania, w jaki sposób wtopili się w naszą codzienność wrocławską bonifratrzy?
2: Myślę, że tutaj oni byli oczekiwani bardzo, bardzo gorąco, stąd właśnie ta opieka i naprawdę wsparcie czynników najwyższych. Wspomniany przeor brat Sadok pokazywał mi dokument podpisany przez cesarza Józefa I. Olbrzymia pieczęć woskowa, no średnicy 14 centymetrów chyba i dokument z autografem. Także poparcie najwyższych czynników, ale też tych w monarchii, ale też tutejszych, bo ten Maksymilian Cox von Onzel, on z całą pewnością te zabiegi czynił, żeby z przyczyn osobistych, to najprawdopodobniej były jakieś sprawy związane z wiarą, z pomocą ubogim i cierpiącym. I myślę, że tego typu osoby, tego typu działalność, no jest wyczekiwana, jest przyjmowana z wielką radością i w związku z tym, no bonifratrzy myślę, że nie budzą żadnych złych skojarzeń, to nie udało się.
1: Pozytywne konotacje, dokładnie.
2: Propagandzie komunistycznej nie udało się, mimo starań wszelkich i napaści na kościół katolicki, wrzucić w tą maszynkę bonifratrów. I tak było już dużo, dużo dawniej, kiedy w 1810 roku Prusacy, to się tak elegancko nazywa, zrobili kasatę klasztorów na Dolnym Śląsku, a chodziło po prostu o rabunek, bo Napoleon naprawdę rujnujące kontrybucje po zwycięskiej wojnie nałożył na Prusy. No i oni wtedy, przypominam, że to wtedy właśnie król pruski kazał przetopić polskie insygnia koronacyjne na monety, żeby spłacić Napoleonowi te kontrybucje. Także wtedy nie zlikwidowano zakonu bonifratrów. Co więcej, oddano im we władanie zakon krzyżowców Czerwoną Gwiazdą. Ten, gdzie jest teraz Ossolineum, przy ulicy Szewskiej. Także bonifratrzy cieszyli się poparciem. Nie było dyskusji, że oni są potrzebni, są niezbędni nawet protestanckim Prusakom.
1: Jakie tajemnice jeszcze kryją w sobie bonifratrzy?
2: Och, ja tak będę bardzo powoli.
1: Bo ja rozumiem, te najstarsze księgi chorych i dokumentacje medyczne prowadzone przez braci z pewnością kryją wiele, ale to nie wszystko.
2: Tak, już się odezwali lekarze, którzy chcą tę dokumentację zobaczyć, no bo tam będą między innymi wzmianki o tym, na co chorowali wtedy wrocławianie.
1: Ale już wiemy, że między innymi trąd, tak?
2: Tak, między innymi trąd, no ale szereg innych. To jest z pewnością kolejna ciekawa przygoda i zagadka, jak to wyglądało, ale też brat Sadok odnalazł zacheuszkę, czyli taki przedmiot, który 300-letni, który pojawił się w trakcie konsekracji kościoła. W takich specjalnych pierścieniach na filarach było umieszczonych tych zacheuszek kilkanaście. To są takie kinkieto świeczniki, czyli taki pierścień wsuwało się taki jakby mały świecznik. I skąd nazwa zacheuszka? Otóż jak Ewangelia nas informuje, w czasie swojej wędrówki Chrystus napotkał Zacheusza. To był celnik, no więc grzesznik według ówczesnych standardów, który był niskiego wzrostu na dodatek i wszedł na drzewo sykomory, żeby zobaczyć tego Chrystusa sławnego, no gwiazda, przychodzi tutaj celebryta, dla nich coś niebywałego. Chciał zobaczyć, był ciekawy i wtedy Chrystus go przywołał: Zacheuszu, będę dzisiaj wieczorem u ciebie w domu. Czyli Bóg wkracza do domu grzesznika, do domu człowieka. I te zacheuszki pojawiały się w trakcie konsekracji, ponieważ do kościoła w trakcie konsekracji wkraczał Bóg. Kościół stawał się mieszkaniem Boga. Te zacheuszki miały takie znaczenie i jak mówię, udało się odnaleźć taką. Miałem w ręku przedmiot, który ma 300 lat. A to nie koniec, tajemnic jest wiele, ja niektóre próbuję tam wyjaśniać. Jest tajemnicza tablica średniowieczna, która pojawia się w kościele barokowym. Jak do tego doszło? Pytałem historyków sztuki, profesora Jacka Witkowskiego. Także przed
1: wiele
2: nami,
1: do odkrycia,
2: przed
1: tak,
2: nami
1: wiele pytań,
2: rzeczy
1: wiele zagadek do odkrywania.

0: dziś w kościele.
1: Rok wcześniej rozpoczynacie uroczystości. To nie bez powodu. Chcecie zaprzyjaźnić nas z bonifratrami?
2: Tak. Chodzi o to, żeby dobrze przygotować tą uroczystość, żeby wrocławianie mieli świadomość, że oto nadchodzi taki wspaniały jubileusz. Właśnie za pomocą koncertów, wystaw, spotkań, oprowadzeń już odbyło się kilka koncertów, w trakcie których zwiedzający mieli okazję wejść do krypty. To jest rzadkość, tam gdzie są pochowani bonifratczy, całe generacje bonifratrów. Jest też arystokracja, między innymi ci, którzy fundowali ten kościół. Także rzecz, to jest całe mnóstwo różnych zagadnień. Tam się gdzieś pojawiają w tle bracia Sobiescy. Jeden z nich Jakub rezydował w Oławie, a jego brat Konstanty mieszkał przy obecnym Placu Dominikańskim we Wrocławiu. Wątek sensacyjny, oni zostali aresztowani przez zbirów nasłanych przez Augusta Mocnego. Tam chodziło o walkę o władzę typowa, no tego typu numery się stosuje do dziś. Także nic dziwnego, polityka, wiadomo, brutalna gra. O tym wszystkim będziemy mówić, o tym wszystkim będziemy informować. Myślę, że rzecz naprawdę ciekawa, a dla osób, które związane są także w sposób taki religijny z tym miejscem i w ogóle z Wrocławiem. Jak mówię, jeden z niewielu kościołów, których nie trzeba było rekonstruować, których nie trzeba było po wojnie poddawać konserwacji gruntownej. Wszystko jest oryginalne, łącznie od ołtarza głównego do ławek, posadzki, także wchodzimy dokładnie tak jak 300 lat temu.
1: 300 lat temu. Jak wyglądała ta konsekracja świątyni? Czy możemy coś powiedzieć na jej temat?
2: Ja myślę, że na tym placyku przed świątynią z całą pewnością parkowały pojazdy wrocławskiej arystokracji.
1: Bo zupełnie inaczej wyglądała zabudowa tamtejsza.
2: Tak jest.
1: Musimy być troszkę wyobraźni.
2: Tak i w tym miejscu ulice raczej nie były brukowane także, żeby dojść suchą stopą tam jakiś książę czy inny hrabia, to musiał zajechać kolaską i sobie wejść bezpośrednio prawie do świątyni. Nie było jeszcze wtedy tabernakulum i nie było organów. To było w trakcie realizacji. No i z całą pewnością w ławkach zasiadła wrocławska arystokracja, ponieważ umocowania są niesamowite. Jak mówię, podpis cesarza Józefa I. Ale tutaj we Wrocławiu wtedy trwał wielki ruch budowlany, kończono uniwersytet, była wznoszona kaplica Hochberga i kaplica biskupa Franciszka Pfalz von Neuburg, który był bratem, uwaga, uwaga, bratem cesarzowej Eleonory, żony Leopolda I, tego, który, pamiętamy, najazd Turków na Wiedeń, 1683 rok i rola Jana III Sobieskiego, teraz umniejszana przez Austriaków, to czarna niewdzięczność, ale tenże Leopold funduje we Wrocławiu Uniwersytet Leopoldinum. Tak. Jak sobie państwo wejdą do auli leopoldyńskiej, to tam vis-a-vis wchodzącego siedzi sobie na tronie Leopold, wyrzeźbiony przez Józefa Mangolda. Po jednej stronie ten Józef i po drugiej stronie jego brat Karol. I to są opiekunowie, to są patroni tego uniwersytetu. To dzięki nim jezuici pojawiają się we Wrocławiu i rozpoczynają się dzieje uczelni wyższej w naszym mieście. Ci sami ludzie są zaangażowani, jak widać, tym podpisem cesarza Józefa w pojawienie się bonifratrów. Co więcej, jedna z sióstr cesarzowej Eleonory była żoną Jakuba Sobieskiego, który władał pobliską Oławą. I rywalizował z Augustem II Mocnym o wybory w trakcie wolnej elekcji na króla Polski. I tu już wspominałem o tym, że August II ich wtedy uwięził i wypuścił dopiero wtedy, kiedy po 2 latach Jakub Sobieski zrzekł się pretensji do tronu polskiego. Także rzeczywiście niezmiernie ciekawe rzeczy. Mniej więcej w tym samym czasie powstaje kaplica błogosławionego Czesława. Historia samego gmachu, sama wymowa ideologiczna. Ja myślę, że przechodząc przez poszczególne segmenty tego budynku, fenomenalny kształt architektury. To jest coś zupełnie niebywałego. Tam prawie nie ma prostych linii. To jest wszystko jakby wyrzeźbione dłutem przez artystę rzeźbiarza. Coś fenomenalnego. W związku z tym znakomita akustyka. Przepiękny obiekt, gdzieś tam korzeniami, jeśli chodzi o proweniencję, tkwiący w rzymskich zabytkach. Tu się kłania i Giovanni Lorenzo Bernini i Francisco Borromini. Dwaj artyści, którzy gdzieś tam w orbicie papieskiego dworu się kręcili, nienawidzili się nieprawdopodobnie. A tutaj w kościele Bonifratrów pojawiają się wątki zaczerpnięte i z jednego, i z drugiego. Czyli jakaś taka pośmiertna zgoda i harmonia następuje. No jak to u Bonifratrów. Także rzeczywiście historia nieprawdopodobna pod tym względem. Kapitalny instrument organowy, na którym będą poszczególne koncerty wykonywane. Mówią o nim, że to jest vox humanum, czyli że on ma taki bardzo ludzki głos. Te organy mają, także zachęcam. Oczywiście też wymagają renowacji, wymagają remontu pilnego, wymaga więźba dachowa. Tam są już poważne uszkodzenia.
1: Są zbiórka, prawda?
2: Tak, także tu będzie okazja. Ja zawsze, kiedy przychodzą zwiedzający, tam gdzieś nieśmiało wystawiamy puszkę i prosimy o datki. Myślę, że warto, że zasługują bracia Bonifratrzy na wsparcie, zwłaszcza, że cel jest tak wspaniały. Nie dopuśćmy do tego, żeby ten fantastyczny zabytek, żeby gdzieś tam dach uległ uszkodzeniu i żeby po tych pięknych 300-letnich obiektach, żeby popłynęły wody deszczu.
1: Historyk sztuki Juliusz Woźny, a także koordynator uroczystości jubileuszu 300-lecia konsekracji kościoła Bonifratrów we Wrocławiu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
2: Zapraszam, szczęść Boże.
0: Dziś w kościele.

0: i od dawna to wiem.
1: Patrole policji w pobliżu szkół pozostaną do odwołania. W Warszawie spotkali się premierzy Polski i Litwy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca do modlitwy za papieża. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Patrole policji do odwołania pozostaną w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory mundurowi zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek oświatowych. Szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza pomysłowi, by w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, deklaruje minister edukacji.
2: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
1: Jak dodała Barbara Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Obrona wschodniej flanki NATO musi nadal być wzmacniana. Rosja nadal stanowi główne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, mówił w Warszawie premier Litwy po spotkaniu z premierem naszego rządu. Donald Tusk podkreślał, że kraje nadbałtyckie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wschodniej granicy.
3: Litwa, podobnie jak Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska, wszyscy dźwigamy na barkach odpowiedzialność za bezpieczeństwo granicy wschodniej. To jest nasza granica wschodnia, wasza, ale to jest także wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO. I dlatego bardzo serio podeszliśmy do obowiązków wynikających z tego faktu.
1: Premierzy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie regionu i zbliżającej się prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jak już informowaliśmy, Leon XIV w tym tygodniu przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Do modlitwy w intencji papieża zachęca arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
5: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
1: Po zabiegu pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Wszystkie audiencje publiczne i prywatne zostały zawieszone do 20 października. W Polsce mam około 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku, a Katowice są w czołówce polskiej transplantologii. W ciągu 35 lat przeprowadzono tu ponad 6400 przeszczepień. Te dane podajemy nieprzypadkowo dziś, bowiem obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Bycie dawcą nie boli, nie niesie żadnego ryzyka, a ratuje życie, mówią Ewa Bąk z Jastrzębia Zdroju, która przeszła transplantację, i jej syn Jakub, który był dla niej dawcą.
6: Pan profesor zdecydował, że któryś z synów, młodszy syn, ponieważ miał 22 lata, i tak się stało. Przebiegło to bez większych z mojej czy syna strony powikłań, no i czuję się wspaniale. Mija 2,5 roku, organizm już taki zregenerowany.
7: Sama procedura, trzeba to trochę rozjaśnić, że to nie jest wcale takie nie jak z tej ziemi, jak się ludziom wydaje. Sama procedura wygląda tak, że przyjeżdżamy do szpitala, są jeszcze takie badania końcowe, też zostajemy na noc, tak przynajmniej w moim przypadku było, i właściwie rano zostało mi założone właśnie w kłucie centralne. To jest, jakby można powiedzieć, że taki trochę bardziej skomplikowany wenflon, i faktycznie byłem też podłączony do maszyny, która filtrowała te komórki macierzyste, i ona przez kilka godzin pracowała. Potem kłucie centralne zostało zdjęte, a ja jeszcze w tym samym dniu byłem w stanie też ze szpitala wyjść.
1: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. Rejestracja w bazie potencjalnych dawców jest prosta i bezpłatna. Szczegóły dostępne są na www.dkms.pl.
8: Cztery minuty po godzinie 14. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 13 stopni we Wrocławiu. Aktualnie cieplej będzie tylko o 1 stopień. Ciepły, słoneczny październikowy wtorek, zachmurzenie jest bardzo nieduże, wieje delikatny wiatr, wilgotność powietrza natomiast wzrasta. W dniu dzisiejszym nie ma prognozowanych opadów deszczu, popada za to jutro, głównie w zachodniej części naszego regionu.
4: Tu radio Rodzina. Rodzina.
9: Thank you.
8: Przy mikrofonie Judyta Exner minęła godzina 14. Już za chwilę, po godzinie 14.10, połączymy się telefonicznie z Łukaszem Ciżmowskim z Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu. Tam już wkrótce odbędzie się festiwal Na końcu świata. Posłuchamy, co to za wydarzenie i co przed nami.

0: końcu świata powraca do Wałbrzycha. Odbędzie się w dniach 16-17 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć nam o tym festiwalu słów kilka i mowa jest o tym, że powraca. Która to już edycja?
1: No, festiwal do końca świata wydarza się po raz trzeci w naszej bibliotece, tutaj na rynku. Staramy się rozszerzać zasięg za każdym razem troszeczkę. Pierwsza edycja była skupiona wokół postapokalipsy, ostatnia festiwal po zmroku wokół wampirów. Tym razem idziemy w klasyczne fantazy, klimaty Tolkiena, Wegnera, Sapkowskiego, smoki, krasnoludy. Magia i miecz.
0: To brzmi fantastycznie. Widzę też, że zapowiedziana jest projekcja filmu Labirynt, coś klasycznego.
1: Tak, tutaj Labirynt będzie z wprowadzeniem naszej filmoznawczyni Sandry Słobodzian, film Jima Hensona. No, ja o samym filmie nie będę się tutaj dużo rozwodził, bo pewnie usłyszycie na miejscu, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć na jednym ekranie twórców Monty Pythona, Muppetów oraz Davida Bowiego we własnej osobie w pięknej, baśniowej historii, to jest, słuchajcie, moment dla was. Labirynt puszczamy w piątek o 15:00, wcześniej o 14:00 wychodzimy na rynek, przebrani, zapraszamy, otwieramy na hucznie i bogato, a o 17:00 w piątek po projekcie Labiryntu zapraszamy na spotkanie z Sylwią Zapaśnik, młodą autorką fantazy.
0: Czy mile widziane są rodziny z dziećmi? Bo my często tutaj zapraszamy rodziny z dziećmi, więc chciałam zapytać, czy jest przewidziane coś dla najmłodszych?
1: No, jak najbardziej rodziny z dziećmi, nie dość, że są mile widziane, to zawsze u nas są. Mm-hmm. I jak najbardziej będziemy mieli przez... No, film jak najbardziej jest dla dzieci tutaj odpowiedni. Myślę, że też przez całą sobotę będziemy mieli otwarty games room, gdzie oprócz gier RPG klasycznych będzie też dużo planszówek. Będziemy mieli jarmark... rękodzieła na dole, myślę, że też jakby będzie to coś ciekawego. W sobotę będziemy mieli między innymi spotkanie na temat kwarków, skrzatów, innych magicznych stworzeń, które zamieszkiwały tu nasze lokalne kopalnie. Mamy swój własny folklor tego typu.
0: Widzę właśnie o magicznych stworzeniach Waldenburga nawet tutaj.
1: No tak, przez długi czas jakby miasto taką nazwę nosiło i no, ma swoją historię, ma swój folklor i też chcieliśmy przy okazji zapoznać odwiedzających z nim.
0: Dodajmy może, że wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu jest wolny i wszyscy są mile widziani.
1: Tak jest. No, gwoździem programu w sobotę będą spotkania z Anią Brzezińską, tutaj temat czarownic i pani profesor by mnie opierdzieliła, oraz z Robertem Wegnerem. To są dwójka bardzo popularnych pisarzy fantazy, laureaci Zajdla obydwoje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam.
0: My również przyłączamy się do tych zaproszeń. Przypomnijmy, to biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu już 16-17 października, czyli tak naprawdę najbliższy weekend.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Już prawie 25 minut po godzinie 14 trwa 5. Wrocławskie Forum do Spraw Uzależnień. Ponad 120 osób uczestniczy w 5. edycji Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie poświęcona m.in. związkom traumy i uzależnień, profilaktyce, leczeniu oraz reintegracji społecznej. W programie znalazły się wykłady, panele dyskusyjne, certyfikowane szkolenia i warsztaty. Tematem przewodnim forum jest trauma a uzależnienia, mówi Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji.
1: Mamy 5. edycję Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień, czyli takiego wydarzenia, które wpisało się już w kalendarz miejskich imprez, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 120 osób obecnie właśnie uczestniczy w 5. edycji forum. Wszyscy zainteresowani tematem, od praktyków, od badaczy, pracowników naukowych uczelni, ale przez kuratorów zawodowych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji miejskich, ale też przede wszystkim mieszkańcy. Mieszkańcy, osoby, które są zainteresowane tematem uzależnienia bądź tematem traumy w kontekście uzależnienia. Często są to osoby po prostu, które interesują się tym teoretycznie, ale też wiemy, że są to osoby, które takiej traumy doświadczyły i niestety ten kryzys uzależnienia się u nich pojawił.
0: Zdaniem organizatorów pierwszym krokiem może być rozmowa, jednak proces uświadomienia sobie problemu i podjęcia leczenia często jest długi. Ważne są cierpliwość, wsparcie bliskich oraz pomoc specjalistów.
1: Przede wszystkim myślę, że przez rozmowę, ale to jest bardzo ciężki i długi proces, bo tak naprawdę uświadomienie sobie stanu, w jakim się dany człowiek znajduje, jest bardzo trudne i tak naprawdę przyznanie się samemu przed sobą, że ten problem się pojawia, jest bardzo trudnym procesem, więc tak naprawdę na początku trzeba bardzo, bardzo mieć dużo cierpliwości i po prostu być, wspierać i robić wszystko, żeby ta osoba zdała sobie sprawę z tego, w jakiej jest sytuacji. Natomiast są od tego specjaliści, właściwe instytucje. We Wrocławiu takich instytucji pomocowych jest bardzo wiele, od instytucji miejskich, w których można uzyskać informacje, gdzie tego wsparcia konkretnego szukać, przez poradnie leczenia uzależnień, czy też inne formy, które realizują organizacje pozarządowe w naszym mieście, które wspierają osoby właśnie w wychodzeniu z uzależnień.
0: W forum biorą udział zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i osoby na co dzień pracujące z osobami uzależnionymi. To już kolejna edycja, w której biorę udział, mówi Dorota Furtak-Wlazińska ze Stowarzyszenia Karan.
2: Uważam, że ma ona swój jedyny charakter niepowtarzalny, ponieważ łączy wiele aspektów dotyczących człowieka. Temat tej konferencji, on nie dotyczy samego uzależnienia, ale wielu różnych ciekawych tematów, które są bardzo mocno połączone z aspektem uzależnienia, bo jak się dowiadujemy, uzależnienie to jest jakby efekt, można by powiedzieć, końcowy, który jest poprzedzony wcześniejszymi wydarzeniami, zachowaniami, sytuacjami, okolicznościami, w których człowiek się znajduje.
0: We Wrocławiu działa wiele instytucji, w których można szukać pomocy, od miejskich punktów informacyjnych i poradni leczenia uzależnień po organizacje pozarządowe, mówi Ewa Żmuda.
1: Wrocław jest wyjątkowym miastem i myślę, że tutaj dużo rzeczy nowych się dzieje, innowacyjnych, i pomysł pojawił się jako takie troszeczkę odnowienie tego, co już kiedyś było, bo kiedyś, kilkanaście lat temu, było również realizowane podobne wydarzenie. Ono tak naprawdę było skupiało przede wszystkim praktyków i osoby, które w tym zakresie są specjalistami, a my stwierdziliśmy 5 lat temu wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, że warto po prostu rozmawiać o tematach, które są trudne, bo jak już się pojawia ta sytuacja kryzysowa, no to wtedy szukamy na szybko wsparcia w różnych instytucjach. A teraz jest ta czas i przestrzeń, żeby porozmawiać, nawiązać relacje, żeby się poznać z osobami chociażby, które takiego wsparcia udzielają, które mają bogate doświadczenie, a to pozwala nam potem w odnalezieniu się w sytuacji, kiedy ktoś w naszym najbliższym otoczeniu na przykład takiego wsparcia będzie potrzebował.
0: Forum odbywa się we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim. Dzisiaj się zakończy wstęp, na wszystkie wydarzenia jest bezpłatne.

0: 36 minut po godzinie 14. Wrocławianie organizują się, by cofnąć podwyżki. Zebrali podpisy, a dokładnie około 1000 podpisów. Organizatorzy akcji Cofamy Podwyżki pod projektem uchwały zakładającym przywrócenie wcześniejszej stawki za gospodarowanie odpadami. Kolejne około 600 osób poparło propozycję programu oszczędnościowego w miejskiej administracji. Oba projekty mają trafić pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia. Inicjatywę współtworzą przedstawiciele różnych środowisk, w tym SOS Wrocław, Prawa i Sprawiedliwości, Partii Razem oraz Nowej Fali profesor Senyszyn. Pierwszy projekt zakłada przywrócenie opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu sprzed lipca, czyli do 41 zł 24 groszy. Drugi to apel do prezydenta Wrocławia o wprowadzenie programu oszczędnościowego w miejskiej administracji. O założeniach inicjatywy mówi Piotr Uchler, radny miejski Wrocławia i przewodniczący stowarzyszenia SOS Wrocław.
1: Cel jest taki, aby przeprowadzić restrukturyzację w spółkach, w urzędzie, w sposobie zarządzania urzędem i w zamówieniach, które są realizowane, tak aby w trybie pilnym odpowiedzieć na potrzeby budżetu miasta, który jest w katastrofalnym stanie, i poprzez zwolnienie niepotrzebnych kolesi oszczędzić pieniądze na to, żeby dopłacić z budżetu do kosztów zagospodarowania odpadów, przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia przetargu. My zebraliśmy około 1000 za obniżkami, około 600 za zwolnieniem kolesi. Zebralibyśmy dużo więcej, bo tak naprawdę to było kilka akcji, ale stwierdziliśmy, że istotniejsze jest to, żeby szybciej przejść z tym do radnych niż tak naprawdę zbierać dla jakiejś konkretnej ilości czy wyniku.
0: Posłanka Marta Stożek, liderka wrocławskich struktur partii Razem, zwracała uwagę, że wysokość opłat za odpady stanowi istotne obciążenie dla domowych budżetów.
2: Zbiórka podpisów, jak widać po tym, że zajęła tylko 2 tygodnie, była naprawdę energiczna. Osoby z Wrocławia bardzo chętnie podpisywały się i wyrażały swoje poparcie dla tych projektów, co dobrze świadczy o tym, że faktycznie te podwyżki są dotkliwe i są odczuwalne. To naprawdę nie jest tak, że Wrocław jest tanim miastem do życia i takie rzeczy jak podwyżki cen wywozu i odbioru śmieci są dosyć istotnym kosztem i czymś naprawdę odczuwalnym w domowych budżetach. To nie jest prawda, że we Wrocławiu mieszkają tylko i wyłącznie bogaci ludzie. Jest bardzo dużo osób, również pracujących w instytucjach miejskich, których po prostu koniec z końcem spotyka się coraz ciężej i te podwyżki odczuli bardzo, bardzo dotkliwie. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Radę Miejską Wrocławia i pana prezydenta do tego, żeby wprowadzić potrzebne zmiany i ulżyć mieszkańcom.
0: Do akcji przyłączył się Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wrocławia. Podwyżki czy sytuacja finansowa, finansów publicznych nie mają barw partyjnych, mówi Łukasz Kasztelowicz, przewodniczący klubu PiS.
3: We Wrocławiu ja tylko przypomnę, że teraz jest taka próba racjonalizowania tych podwyżek, mówiąc, że no wszystko idzie w górę, no to tak naprawdę no jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podwyższać wszystkie w zasadzie już opłaty. Natomiast nikt nie mówi o tym, jak znacząco i drastycznie cały czas wzrasta utrzymanie miasta, urzędników, jak rozrasta się urząd. Wydaje mi się, że prezydent i ta ekipa rządząca już tak naprawdę nie panują nad tym rozrostem biurokracji, administracji i na to powinniśmy zwracać uwagę, a na pewno nie sięgać do kieszeni zwykłych mieszkańców Wrocławia. I widać, że ta akcja przynosi swój skutek. Ja mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta, choć w moim odczuciu no troszeczkę jednak złudzeń nie mam. Bardzo możliwe, jest to bardzo prawdopodobne i apeluję, żeby tak nie było, że na Radzie Miejskiej może nawet nie dojść do dyskusji, ponieważ może być tak, że któryś z radnych bardzo szybko wniesie taki wniosek, aby takiej dyskusji nie odbywać. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że ta dyskusja na Radzie Miejskiej się odbędzie i prezydent Wrocławia będzie musiał się odnieść do tej społecznej akcji obywatelskiej. Podwyżki to jest tak naprawdę najprostszy sposób i najbardziej nieudolny sposób zarządzania miastem Wrocławia.
0: Poparcie dla inicjatywy zadeklarowała także Helena Kosztyło z Nowej Fali profesor Senyszyn. Podkreślała, że jej środowisko zdecydowało się poprzeć akcję mimo różnic politycznych z pozostałymi uczestnikami. Zwracała również uwagę, że podpisy zbierano bez partyjnych szyldów.
4: My tutaj na poziomie lokalnym chcemy współpracować z każdym, kto chce dla dobra mieszkańców Wrocławia działać, kto robi dobre rzeczy dla mieszkańców. Zbieraliśmy podpisy na targach, czyli tam, gdzie zakupy robią ci mieszkańcy Wrocławia, którzy są finansowo w najgorszej sytuacji. I ludzie nie pytali mnie, skąd ja jestem, bo my zbieraliśmy te podpisy bez szyldów partyjnych i nikt w ogóle się nie pytał, skąd ja jestem, z jakiej partii, tylko ludzie się pytali, czy jest szansa, czy to coś da. I bardzo chciałabym, żeby rzeczywiście Rada Miejska się pochyliła nad tym wnioskiem, ponieważ czuję się odpowiedzialna wobec tych ludzi, którym mówiłam, że próbujemy, nie obiecujemy, natomiast właśnie o to walczymy. I mam w pamięci tych ludzi, którzy pytali naprawdę z takim niepokojem i smutkiem w oczach, czy jest szansa na obniżkę rzeczywiście tych cen. Także dla nich tutaj jesteśmy.
0: Po przekazaniu dokumentów przewodniczącej Rady Miejskiej sprawdzona zostanie poprawność zebranych podpisów oraz zgodność projektów z prawem. Następnie sprawa może trafić pod obrady odpowiednich komisji. Organizatorzy liczą, że radni zajmą się projektami jeszcze w październiku. Jeśli nie będzie to możliwe, chcieliby, aby zostały rozpatrzone w listopadzie. My będziemy informować o tym, w jakim momencie, w jakim toku jest sprawa.

10 minut pozostało do godziny 15. O godzinie 15 zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego za pośrednictwem Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć
1: Radio
0: imię
1: Rodzina.
0: Twoje.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej
0: Twoje.
1: Rodziny.
0: Bądź
1: w każdą
0: wola
1: pogodę.
0: Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Jest nowy komunikat w sprawie cen paliw. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. W Częstochowie stanął słup pokoju. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Maksymalne ceny benzyny jutro wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł, a oleju napędowego 7,98. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to trzeba zmienić, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by personel placówek edukacyjnych miał szersze uprawnienia.
1: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
0: I wówczas, jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać może mu je jedynie policja. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, komendantem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
0: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wyjątkowe wydarzenie artystyczne i społeczne w Częstochowie. Na terenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych odbyło się uroczyste odsłonięcie słupa pokoju, międzynarodowego symbolu dialogu, jedności i globalnego porozumienia. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Mariusz Szmert, ojciec jednego z uczniów.
4: I myślę, że jest to wspaniała idea, ponieważ samo to działanie, które tutaj się wydarzyło, pokazuje, jak można połączyć ludzi po to, żeby przedstawić właśnie, żeby idea zmaterializowała się w formie słupa, a słup głosił ideę po prostu.
0: Światowy program budowy słupów pokoju jako fizycznych monumentów wystartował oficjalnie w 1976 roku. Dotychczas na całym świecie stanęło ponad 300 tysięcy takich obiektów w około 100 krajach. Tradycyjnie na każdym ze słupów wyryta jest sentencja pokojowa w kilku językach.
5: Wyjątkowo słoneczny ten wtorek październikowy, 14 stopni we Wrocławiu, całkiem ciepło, zachmurzenie jest nieduże, wilgotność powietrza również zmniejsza się sukcesywnie, natomiast jutro ma popadać we Wrocławiu, ale o tym za chwilę, teraz temperatura będzie już tylko powoli spadać, jutro nad ranem około 9 stopni, nie najchłodniej, będzie padać jutro nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego województwa, maksymalna temperatura w dniu jutrzejszym to 16 stopni.

Po godzinie 15.30 porozmawiam o zbliżającym się Bruno Schulz Festiwalu, który odbędzie się we Wrocławiu. Rozpocznie się już jutro. Za chwilę zaproszę Was na rozmowę. Póki co na naszej antenie już za chwilę zespół Myslowi, teraz Bartek Królik i Król.

0: 36 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner. Nie jestem sama w studiu, ze mną Ewa Dąbrowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Koordynatorka 15 edycji Bruno Schulz Festiwalu. Powiedziałam, że 15, ale może to nie jest pierwsza twoja edycja.
1: Prawda, 15 edycja Bruno Schulz Festiwalu w tym roku.
0: Pierwsze moje pytanie, może kilka słów o tym festiwalu. On przez te lata na pewno się zmieniał. Co jest dla państwa najważniejsze przy układaniu programu każdego festiwalu?
1: No tak, festiwal przez 15 lat z pewnością zmienił trochę swoje oblicze, bo powstał w 120. rocznicę urodzin Brunona Schulza i w 70. rocznicę jego śmierci dla uczczenia jego pamięci przede wszystkim. I przy pierwszych edycjach bardzo mocno skupialiśmy się właśnie na samym Brunonie Schulzu, ale to też jakby jego postać zawsze była pretekstem do szerszych rozmów o historii, ale też o życiu, o jakichś problemach społecznych, o trudnych stosunkach polsko-ukraińsko-żydowsko-niemieckich. To wszystko gdzieś cały czas się przewijało. No i przez lata trochę bardziej skręciliśmy w stronę współczesności. Niemniej wciąż pamiętamy o tym, że duch Brunona Schulza gdzieś tam nad nami się unosi i patronuje temu wydarzeniu.
0: Ta edycja wydaje mi się, że jest o tyle wyjątkowa, że rozpoczną takie bardzo duże wydarzenie, bo już jutro odbędzie się premiera najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo, i to ona otworzy festiwal.
1: Tak jest, startujemy z wysokiego C, tak jak pani powiedziała, ale później niekoniecznie zwalniamy tempo, bo co roku staramy się, żeby ten festiwal miał swoją międzynarodową odsłonę, i w tym roku udało nam się wyjątkowo mocno, bo będą z nami gwiazdy ze swoich krajów, bo będzie z nami najpopularniejsza litewska pisarka Kristina Sabaliauskaitė, z którą spotkamy się już w piątek. To jest pisarka, historyczka sztuki, jej książki sprzedają się najlepiej na Litwie. I porozmawiamy z nią o książce, która będzie mieć swoją premierę dopiero za 2 tygodnie, ale jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to już w piątek będzie można ją kupić w Prozie na spotkaniu. Będzie z nami też, to już w czwartek, pisarz białoruskojęzyczny, z którym porozmawiamy o jego najnowszej powieści Psy Europy, która z kolei na Białorusi jest zakazana. Cały nakład zniszczono i myślę, że to jest na tyle duży fenomen, na tyle interesująca kwestia, że warto o tym mówić, warto posłuchać tej rozmowy. A na sam koniec festiwalu, tak jak zaczynamy takim dużym, światową premierą książki Olgi Tokarczuk, to kończymy spotkaniem z pisarzem z drugiego końca świata, bo będzie z nami Richard Flanagan, to jest pisarz pochodzący z Australii.
0: Rzeczywiście, siódmy kontynent.
1: Tak, otóż to. I z nim też porozmawiamy o najnowszej książce, bo Bruno Schulz Festival to w dużej mierze rozmowy o książkach, o premierach książkowych. I no to jest pisarz, nawet jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze o nim, to warto sobie przybliżyć jego sylwetkę, bo to jest jeden z autorów wymienianych jako pretendenci do Nagrody Nobla Literackiej. Więc zdecydowanie ktoś, komu warto się przyjrzeć.
0: Moją uwagę także przykuły spotkania nie tylko z autorami i z autorkami, ale także z tłumaczami i z tłumaczkami. To dość interesujące. Jaką rolę odgrywają tłumacze w budowaniu dialogu między kulturami Europy Środkowej?
1: Tłumacz zawsze jest po trochu współtwórcą książki i myślę, że każdy autor tłumaczony na obce języki na pewno się z tym zgodzi. To nie jest tylko rzemieślnik, który po prostu przekłada, bo sposób, w jaki przekłada te słowa, ma znaczenie zawsze. A ponieważ Bruno Schulz Festival już od kilku lat współtowarzyszy Literackiej Nagrodzie Angelus, no to właśnie w tym roku spotkamy się po pierwsze z autorami nominowanymi do tegorocznej nagrody, którzy przeczytają fragmenty swoich powieści, ale też, tak jak pani wspomniała, Michał Nogaś porozmawia z tłumaczami i tłumaczkami tych książek.
0: Może kilka słów o tej literackiej nagrodzie Europy Środkowej Angelus. Wspomniała pani o niej.
1: Tak, to jest, jak sama nazwa wskazuje, Nagroda Europy Środkowej, czyli nagroda przyznawana pisarzom z tej części Europy. To jest 21 krajów, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę. 21 państw, które mogą uczestniczyć w eliminacjach do tej nagrody. Co roku wybierana jest 7 autorów nominowanych, autorów i autorek. I w tym roku w gronie nominowanych mamy 2 pisarzy z Ukrainy, mamy pisarkę z Serbii, pisarkę z Czech, ale też autorkę z Polski, więc pełny przekrój tej części świata. A nagroda jest przyznawana za jakby pokazywanie wspólnoty tych narodów. To chodzi o to, żeby nie pokazywać, czym się różnimy, tylko co tak naprawdę nas łączy.
0: W programie znalazły się także spotkania poświęcone między innymi przemilczanej historii Niemców na Dolnym Śląsku. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawy wątek. On także wybrzmiał na tegorocznej edycji Góry Literatury. Może kilka słów o tym.
1: Tak, to też będzie spotkanie bodajże przedpremierowe, bo premiera książki 21 października, mowa o książce Marty Chorzewskiej, Niedotlenienie. Jest to reportaż poświęcony właśnie temu, jak wyglądała Polska, jak wyglądało tworzenie się tej polskiej rzeczywistości, rzeczywistości na Dolnym Śląsku tuż po wojnie i jak ci mieszkańcy jeszcze przedwojenni, osoby, które tutaj żyły od lat, musiały ukrywać swoją historię, bo oczywiście duża część została przesiedlona, natomiast nie wszyscy, niektórzy zostali i niekoniecznie byli mile widziani w tej nowej rzeczywistości.
0: Tak, ja czasami rozmawiam na ten temat z moim ojcem właśnie, jak wyglądała jego rzeczywistość. On się urodził w roku 40 i chodził do szkoły z Niemcami akurat na Mazurach. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, są niesamowite historie. Ciekawym wątkiem, takim zupełnie innym, są rozmowy o literaturze młodzieżowej w czasach PRL-u. To może być, myślę, ciekawy wątek.
1: To jest temat, który na pewno wzbudzi nostalgię wśród wielu osób. I zapraszamy na to spotkanie z Olgą Wróbel, bo to jest krytyczka literacka, która po prostu wzięła na warsztat blisko 100 powieści, niektóre znane do tej pory, typu Historia o panu samochodziku, ale niektóre już kompletnie zapomniane, książki, które powstały w czasach PRL-u właśnie dla młodzieży, które miały wychowywać i wzruszać, tak jak mówi tytuł książki Olgi Wróbel. No, zapraszamy wszystkich tych, którzy pamiętają te książki, którzy sami się na nich wychowali, ale też oczywiście tych nieco młodszych, którzy może chcieliby posłuchać, na czym ich rodzice się wychowywali, co ich ukształtowało.
0: Jakie wydarzenia tegorocznej edycji szczególnie poleciłaby pani naszym słuchaczom, słuchaczkom, którzy na przykład pierwszy raz będą brali w tym roku udział?
1: Zawsze trudno mi jest wybrać jakieś jedno konkretne wydarzenie, bo, no bo byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych autorów. Uważam, że każdy tak naprawdę w tym programie jest w stanie znaleźć coś dla siebie, bo wspominałyśmy już o reportażach, wspominałam o autorach zagranicznych, ale będą też powieści polskie, bo będzie Manuela Gretkowska ze swoją najnowszą książką, będzie Inga Iwasiów ze swoją najnowszą książką, ale oprócz tego coś dla osób, które lubią słuchać o historii, bo będziemy mieć rozmowę o tym, jak Polska wyglądała w czasach wielkiego kryzysu, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Polska, która dopiero tak naprawdę odzyskała niepodległość, dopiero się tworzyła i już wpadła w czasy kryzysu. Będą z nami Andrzej Krajewski, Alicja Urbanik-Kopeć, którzy napisali reportaże na ten temat i z pewnością ciekawie będzie posłuchać, jak wtedy się żyło.
0: A czy coś dla najmłodszych? Czy dopiero pracujecie nad tym?
1: Dopiero pracujemy, to jednak tematy są dla nieco starszych, niekoniecznie pełnoletnich, bo oczywiście i nastoletni czytelnik będzie w stanie sobie posłuchać i być może znaleźć coś dla siebie w tym programie. Dla dzieci jeszcze nie, ale pomyślimy.
0: Myślę, że przyszłość przyniesie na pewno jakieś ciekawe pomysły. Przypomnijmy, że festiwal rozpoczyna się już jutro, potrwa do 18 października. To już jest 15. edycja Bruno Schulz Festiwalu, a ze mną rozmawia Ewa Dąbrowska, koordynatorka tego wydarzenia. Bardzo dziękuję i zapraszamy.
1: Dziękuję również, zapraszamy.

0: 14 osób rannych po ataku Rosji na zachodzie Ukrainy. Zima uderzy nas po kieszeniach, ostrzegają politycy opozycji. Leon XIV w szpitalu Gemelli. Dziś przejdzie operację. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, poinformował szef władz obwodowych Aleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował o jednoznaczne wskazanie Rosji jako odpowiedzialnej za wojnę w Ukrainie.
1: Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
0: Dziś podczas spotkania z premierem Litwy szef polskiego rządu podkreślił też, że moment jest kluczowy i Europa powinna wzmocnić sankcje wobec Rosji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostrzegają przed wysokimi kosztami ogrzewania i energii przed nadchodzącą zimą. Wskazują na wzrosty cen opału i apelują o przyjęcie prezydenckiej ustawy oraz zmianę polityki energetycznej, w tym wyjście z europejskiego systemu handlu emisjami.
2: Węgiel 30% droższy od tego z 2023 roku i może go braknąć. Pelet 64%. Jeśli ktoś uwierzył propagandzie, Green Dealu, płonącej planecie, tych wszystkich lewaków, którzy chodzą i przekonują, likwidujcie kotły na węgiel kamienny, likwidujcie kominki, pelet trzeba palić, to dzisiaj ci, co uwierzyli, mają pelet 64% droższy niż w 2023 roku. Gaz LPG, przechodzimy na paliwa, 14% w górę.
0: To są podwyżki, które powodują, że przed nami najdroższa zima stulecia, stwierdził kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Przed placówką zgromadziły się setki wiernych, którzy powitali papieża oklaskami i zapewnieniami o modlitwie. O 18:00 w szpitalnej kaplicy świętego Jana Pawła II odbędzie się różaniec w jego intencji. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Tymczasem Kościół w Rzymie jednoczy się na modlitwie za papieża. Do wspólnej modlitwy zaproszono wszystkie parafie i wspólnoty zakonne diecezji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
0: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata dla paczek z Chin w wysokości 2 euro od paczki.
5: Na Dolnym Śląsku dzisiaj słonecznie, całkiem ciepło, we Wrocławiu aktualnie 13 stopni. Temperatura będzie teraz tylko spadać. Jutro około godziny 5, 9 stopni. Ciepło, cieplej niż dzisiejszego poranka. Ma być 16 stopni we Wrocławiu w dniu jutrzejszym. Będzie znacznie pochmurniej niż dzisiaj. Ma także padać nie tylko we Wrocławiu, ale w pozostałej części województwa również.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery. Dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: 10 minut po godzinie 16, zgodnie z zapowiedzią, czas na rozmowę. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Anna Dorota Władyczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
0: Przewodnicząca Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu i porozmawiamy o tym, co przyniesie jeszcze październik, ale też kolejne miesiące, a także ogólnie o klubie. Wielu może osobom wydawać się, że Klub Inteligencji Katolickiej to jest taka elitarna organizacja, do której trudno się dostać, a my opowiemy o tym, że wcale tak nie jest i że zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast może pokrótce na początku, czym jest Klub Inteligencji Katolickiej? Jaka jest wasza misja? Na czym skupiają się wasze działania?
1: Klub Inteligencji Katolickiej to jest organizacja osób świeckich, ale mamy też kapelana, mamy też często wśród naszych członków księży, który ma już dość długą tradycję. Wrocławski klub został zarejestrowany w 1958 roku, czyli zbliżamy się do okrągłej rocznicy.
0: Tak.
1: I jest częścią również porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej ogólnopolskiego, czyli czegoś w rodzaju takiej luźnej, nieformalnej federacji klubów, które ze sobą współpracują raz w roku, wspólnie odbywają pielgrzymkę na Jasną Górę. Generalnie rzecz biorąc, członkostwo w klubie jest otwarte dla wszystkich, którzy zgadzają się z misją klubu, czyli bliski im jest światopogląd katolicki oraz czują się osobami, które mają jak gdyby bardziej światłe spojrzenie na rzeczywistość. Nie chodzi wcale o jakieś wielkie wykształcenie, tylko po prostu o pewną otwartość umysłu. Także tradycją Klubu Wrocławskiego jest nie tylko to, że są wśród nas profesorowie, którzy nadal są, ale również rzemieślnicy, również ludzie pracujący, ale ludzie, którzy po prostu

0: w październiku mamy panel dyskusyjny. On odbędzie się w sobotę 24 października, początek o godzinie 11. Spotykamy się pod czwórką w sali numer 13 na pierwszym piętrze. I ten panel dyskusyjny zatytułowany jest Prawo pośród nas i będzie poświęcony różnym zagadnieniom prawnym. Jak dobrze pójdzie, będzie wśród panelistów kilku znanych wrocławskich prawników, raczej młodszego pokolenia, no i będzie można zarówno posłuchać ciekawej dyskusji pomiędzy nimi, jak i również zadać pytania na koniec. No i generalnie rzecz biorąc wiadomo, że wszyscy w tym otoczeniu prawnym gdzieś się znajdujemy, a z drugiej strony bardzo często tworzy ono bardzo wiele pułapek dla nas, więc chyba troszeczkę więcej wiedzy warto mieć.
1: To prawda, to bardzo przydatne. Jaka jest kolejna propozycja?
0: Kolejne większe wydarzenie to jest w zasadzie wydarzenie, które po raz trzeci w tym roku się odbędzie. Jest to tak kim można powiedzieć mój pomysł i ukochane dziecko w klubie i największe jednocześnie wydarzenie, które organizujemy, mianowicie Dzień Pamięci i Pojednania. Jak sama nazwa wskazuje, te zagadnienia pamięci i pojednania będą bardzo istotne i zaczynamy od mszy świętej w kościele świętego Marcina, który również jest dla pamięci naszego klubu istotnym miejscem. No i oczywiście będzie msza na początek, która będzie dedykowana zmarłym członkom klubu, w tym członkom honorowym, którzy w tym roku od nas odeszli, koledze Wojtkowi Sicińskiemu i koleżance Annie Ziomeckiej, dwie naprawdę wybitne postacie życia wrocławskiego, nie tylko katolickiego, więc warto o nich wspomnieć. Potem będzie krótki koncert. Koncert, który jak co roku będzie poświęcony utworom, które w jakiś sposób budują historię muzyczną Wrocławia na przestrzeni wieków. I również takiego troszeczkę międzywyznaniowego Wrocławia, ponieważ nie tylko z tradycji katolickiej utwory pojawią się, ale również z tradycji wrocławskiego protestantyzmu. Generalnie będzie to krótki recital organowy pani Moniki Krafhorst w kościele świętego Marcina na niedużym, ale bardzo dobrym instrumencie. No i w tym roku udało nam się przygotować bardzo dużą niespodziankę, mianowicie wspólnie z Akademią Muzyczną, z Instytutem Kompozycji została wydelegowana studentka, która studiuje zarówno kompozycję klasyczną, jak i jazzową i ona napisała dwa nowe utwory. Mhm. I na moją prośbę jako tekstów użyła słów Angelusa Silesiusa. To jest jedna z takich bardzo ważnych klamer w historii Wrocławia. Nie muszę przedstawiać postaci Angelusa Silesiusa. Wykorzystała polskie tłumaczenie z lat 20., czyli też takie historyczne. I te dwa utwory będą wykonane przez Staromiejski Chór Osiedlowy, to jest bardzo malutki chór, dosłownie pięcioosobowy, który będzie razem z panią Moniką Krafhorst wykonywał właśnie te utwory.
1: Także to będzie prapremiera.
0: To będzie prapremiera, prawykonanie, ale naprawdę bardzo fajnie brzmią te utwory, no a przede wszystkim bardzo ważkie słowa. Rzeczywiście moją sugestią było tylko tyle, żeby sięgnąć do Angelusa Silesiusa. Kompozytorka sama wybrała utwory i naprawdę zrobiła to znakomicie, no i bardzo ciekawą muzykę skomponowała. Co więcej powiem, nie jest to coś, co brzmi bardzo współcześnie, jest to coś takiego, co po prostu brzmi bardzo pięknie, acz nie jest to muzyka rozrywkowa, tylko po prostu solidna muzyka inspirowana tekstami religijnymi Angelusa Silesiusa.
1: I to w sobotę 14 listopada.
0: Tak, to w sobotę 14 listopada. Po koncercie znowu spotykamy się w sali numer 13 i będzie seminarium, którego motywami w tym roku będzie między innymi kwestia zaangażowania organizacji społecznych w dzieło pojednania, kwestia traktatu o przyjaźni granicznej polsko-niemieckiej, także zagadnienia związane generalnie z pamięcią i z pojednaniem. Także bardzo serdecznie zapraszam.
1: Przeglądając też program na najbliższy okres, widzę, że bardzo dużo jest tutaj takich wspólnych wyjść kulturalnych, powiedziałabym.
0: Tak, no bo jak klub, to również tak powiem, życie towarzyskie jest ważne, więc są to wspólne wyjścia na koncerty. Dzięki uprzejmości Narodowego Forum Muzyki mamy możliwość kupienia biletów zbiorowych, czyli ceny są nieco bardziej atrakcyjne. Również dzięki uprzejmości Dyrekcji Ogrodu Botanicznego mamy możliwość chodzenia na spacery w Ogrodzie Botanicznym raz

0: tygodniu do końca października, to jest bardzo ważny element taki integracyjny. No i również od czasu do czasu staramy się wyjść razem do muzeum, również dzięki współpracy z muzeami wrocławskimi mamy na przykład nieodpłatne oprowadzenie kuratorskie. To są bardzo istotne rzeczy, szczególnie dla ludzi, tak jak powiedziałam, których umysły są nieco bardziej ciekawe wszystkiego dookoła i dzięki temu takie oprowadzenie jest bardzo istotnym elementem
1: wystawy.
0: Wystawy, tak. Mm-hmm. Tak.
1: Dobrze,
0: najbliższy czwartek idziemy na wystawę stulecie.
1: W pawilonie Czterech Kopuł.
0: Tak. Mm-hmm.
1: Jeszcze chciałam tutaj skupić się na wydarzeniu, które czeka nas w grudniu. To dopiero 12 grudzień, może za daleko wybiegamy w przyszłość, ale myślę, że też warto wspomnieć o panelu dyskusyjnym Wybrane zagadnienia encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV.
0: Tak, jest to bardzo istotna rzecz. Ona będzie głównym wydarzeniem podczas naszego adwentowego dnia skupienia, ale tak jak wspomniałam, jest to otwarte dla wszystkich chętnych i jest to przykład naszej współpracy międzypokoleniowej, dlatego że głównym prowadzącym ten panel będzie jeden z naszych młodszych członków, który jednocześnie jest informatykiem i bardzo ściśle specjalizuje się w zagadnieniach sztucznej inteligencji, także między innymi o sztucznej inteligencji poruszonej w encyklice będzie mowa, acz nie tylko, bo po prostu omówimy takie najważniejsze zagadnienia tej encykliki i mam nadzieję, że będzie to również ciekawa dyskusja dla wszystkich. Powiem tak, prowadziłam też panel dyskusyjny na temat tej encykliki podczas dorocznej pielgrzymki klubów inteligencji katolickiej w Częstochowie i dla mnie ta encyklika jest dziełem szczególnym, bardzo wielowarstwowym. I to jest w niej piękne, że w zależności od tego, ile czasu poświęcimy i na co chcemy zwrócić uwagę, możemy za każdym razem odkryć nowe warstwy i znaleźć również coś dla siebie. I bardzo, bardzo zachęcam, żeby z tą encykliką się zapoznać, a jeżeli ktoś jej nie chce, nie może czytać, to przynajmniej, żeby przyjść i posłuchać, jak dyskutujemy o tym, bo naprawdę encyklika jest bardzo ważnym dziełem i też takim bliskim naszemu myśleniu i temu, co jest istotne w Polsce, bo w Polsce jednak mamy pewne wartości, które w jakiś sposób nas określają. Tak, tak. No choćby jednak bardzo bliskie światopoglądowi chrześcijańskiemu jest kwestia społecznej gospodarki rynkowej, która też jest tam poruszona, która jest na przykład wpisana do naszej konstytucji, o czym nie wszyscy wiedzą.
1: Przypomnijmy to 12 grudnia w sobotę o godzinie 13:00 to sala 13:00. Na pewno będziemy wracać jeszcze do tego wydarzenia, bo wybiegamy daleko w przyszłość. Ze mną w studiu jest Anna Dorota Władyczka, przewodnicząca Klubu Inteligencji Katolickiej. Podkreślmy raz jeszcze, że klub jest otwarty, można do niego dołączyć.
0: Jak
1: w jaki sposób można to zrobić?
0: Przynajmniej raz w miesiącu mamy dyżury. Koleżanki, które wtedy są na dyżurze, mogą dać po prostu deklarację. Można przyjść również na zebranie albo na którymś z naszych wydarzeń, po prostu poprosić o taką deklarację albo wysłać maila z prośbą. Można się zawsze ze mną też skontaktować. Także informacje również są na naszej stronie internetowej. Także wystarczy złożyć deklarację i to jest pierwszy punkt, żeby zostać naszym członkiem. Natomiast, tak jak mówię, nie trzeba być naszym członkiem, wystarczy być sympatykiem lub obserwatorem, żeby uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
1: Przypomnijmy, Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, po sąsiedzku, na Katedralnej 4. My także nadajemy dla Was z Katedralnej 4. Tak jak powiedziałam, ze mną Anna Dorota Władyczka. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę również. Dziękuję.

0: 36 minut po godzinie 16. Ponad 100 osób, wspólny marsz i okazja do spotkania poza domem. W Jordanowie Śląskim odbyły się drugie mistrzostwa Nordic Walking dla seniorów. Dla uczestników liczyła się nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim ruch, zdrowie i budowanie relacji z innymi. Organizatorzy, czyli Powiat Wrocławski oraz Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, zapraszają już teraz na przyszłoroczną odsłonę zawodów. Planujemy organizować takie wydarzenia w każdej gminie, podkreśla Jolanta Kruzel, przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego.
1: W zeszłym roku byliśmy w gminie Długołęka, w tym roku jesteśmy w Jordanowie Śląskim, a w przyszłych latach planujemy być po kolei w każdej gminie. Zależy nam na tym, żeby, brzydko mówiąc, to jest taki kolokwializm, ale wyciągać z domu tych seniorów, którzy są wykluczeni. Dlatego chcemy za każdym razem robić to w kolejnych gminach, żeby zachęcić seniorów z danej gminy do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że tych spotkań z Nordic Walking będzie więcej. Będzie już taka tradycja, że będziemy się spotykać co roku.
0: Seniorzy stanowią znaczną część mieszkańców gminy Jordanów Śląskich, a władze aktywnie ich wspierają. O działaniach skierowanych do seniorów w gminie Jordanów Śląskich, a także o drugich mistrzostwach Nordic Walking dla seniorów mówi wójt Paweł Filipczak.
2: Bardzo się cieszymy, pogoda nam dopisuje i bardzo jesteśmy dumni, że możemy gościć tak liczną grupę seniorów z całego powiatu wrocławskiego. No to jest na pewno świetna sprawa zarówno dla gminy, jak i też dla seniorów, którzy mogą się tutaj spotkać, zintegrować, mogą zdrowo spędzić czas. No my bardzo mocno wspieramy stowarzyszenia senioralne, Stowarzyszenie Młodzi Duchem. To jest takie stowarzyszenie, które tak naprawdę angażuje się w wiele organizacji, uroczystości. Wspieramy ich finansowo, merytorycznie. Wigilia dla seniorów, Wigilia Gminna, Dzień Seniora, no różnego rodzaju eventy, spotkania, które wspólnie organizujemy.
3: Czy seniorzy są dużą częścią gminy?
2: Jest to znaczna część gminy. Ja bym chciał, żeby się jeszcze bardziej angażowali. Stąd też właśnie tak staramy się współpracować i wspierać to grono senioralne, aby do tego stowarzyszenia dołączały jeszcze inne osoby.
0: Współorganizatorem drugich mistrzostw Nordic Walking dla seniorów jest Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Młodsza aspirantka Klaudia Bębenek mówi, dlaczego jednostka ta włącza się w przygotowywanie wydarzeń dla seniorów.
4: Poprzez takie wydarzenia chcemy mówić o bezpieczeństwie, chcemy rozmawiać z seniorami, daje nam to możliwość rozmowy twarzą w twarz w takich troszeczkę innych okolicznościach niż służba w policji na co dzień. Rozmawiamy na temat oszustw na szkodę osób starszych. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób zabezpieczać mieszkanie. Tak jak powiedziałam, przez takie wydarzenia możemy porozmawiać o bezpieczeństwie, też wysłuchać seniorów, ich pytań, odpowiedzieć na ich pytania. Jest to po prostu możliwość kontaktu dla nas z seniorem, ale również seniora z policjantem, policjantką na troszeczkę innej stopie, troszeczkę innej sytuacji niż na co dzień.
0: Relacje z drugich mistrzostw Nordic Walking dla seniorów przygotowała Natalia Wójcik. Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało.

0: W dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia o godzinie 17.10 zajrzymy do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, gdzie jesień zapowiada się wyjątkowo kolorowo. Będziemy rozmawiać z Agnieszką Rossą, dyrektorką tej placówki. Zapytamy o święto dyni z warsztatami zdobienia zupą dyniową i spotkaniami dla całych rodzin, a także o to, jak placówka przybliża dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych. Porozmawiamy o zapisach na zajęcia, które wciąż trwają, na przykład na zajęcia taneczne, wokalne i turystykę miejską w klubie Wszędołazy. Anna Rossa opowie także o awansach wychowanków w akrobatyce i judo oraz zaprosi na koncert zaduszkowy. Zapraszamy do słuchania Oblicze Wrocławia o godzinie 17.10 na antenie Radia Rodzina. Audycję niezmiennie prowadzi Łukasz Ligorowski.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

13 października 2002 roku hiszpańska żeńska grupa Las Ketchup dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów z singlem Ketchup Song. Kompozycja osiągnęła pierwsze miejsce w co najmniej 20 krajach europejskich i stała się najlepiej sprzedającym się hitem 2002 roku.

1941 roku w Stanach Zjednoczonych urodził się Paul Simon. Wokalista, gitarzysta, jedyna druga formacji Simon & Garfunkel. Jako solowy artysta muzyk może poszczycić się albumem zatytułowanym Graceland, z którego pochodzi prezentowana kompozycja.

13 października 1984 roku Stevie Wonder umieścił na szczycie list przebojów po obu stronach Atlantyku swoją piosenkę I Just Called to Say I Love You. Kompozycja pierwotnie pojawiła się w komedii Kobieta w czerwieni z udziałem Gina Wilder.

1934 roku urodziła się piosenkarka greckiego pochodzenia Joanna Mouskouri. Ma niespotykaną u śpiewaków przypadłość związaną z głosem. Posiada dwie struny głosowe o różnych grubościach. Czyni to jej głos mówiony ochrypłym, a śpiewany dźwięcznym o niespotykanej barwie.

13 października 1940 roku urodził się brytyjski wokalista Chris Farlow, kompozytor i autor tekstów znany z legendarnych zespołów Colosseum i Atomic Rooster. W 1966 roku nagrał największy, jak się później okazało, przebój w swojej karierze, Out of Time, z repertuaru The Rolling Stones.

W 1942 roku urodził się Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i rozrywkowej. Karierę artystyczną zaczął jako nastoletni pianista, grając na szkolnych akademiach, z czasem także na weselach. Miał epizod organisty w kościele świętej Katarzyny w Nowym Targu. Stworzył muzykę do wielu piosenek z repertuaru Marka Grechuty, Andrzeja Załuchy czy Grzegorza Turnała.

0: Znów nieporozumienia na linii Kijów-Waszyngton, alarmujące słowa ukraińskiego prezydenta. Śmiertelny wypadek w parku rozrywki wydarzył się podczas jazdy kolejką górską. Papież przejdzie dziś operację, wierni modlą się w jego intencji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili Ukraińcom, że jeżeli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
1: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie to by było, utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
0: Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń do Ukrainy. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając, ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku ucierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować z wysokości. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tragedii.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV jest w poliklinice Gemelli. Przejdzie tam dziś operację. Lekarze mają usunąć niewielki guzek z płuc papieża. O szczegółach Dorota Abdelmulawiet z Radia Watykańskiego.
3: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego.
0: Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem, po wybudzeniu papieża z narkozy. Słup pokoju z sentencją "Niech będzie pokój na ziemi" w czterech językach odsłonięto przed Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Idea wywodzi się z Japonii, a częstochowski słup jest jedynym na świecie, który się porusza. Chcemy tworzyć mosty ponad podziałami, powiedział dyrektor szkoły Paweł Kolmas.
4: Idea słupa pokoju, czyli niech pokój zapanuje na świecie, szczególnie w tych czasach, trudnych czasach związanych z różnymi konfliktami na świecie, że ten pokój nie jest raz dany na zawsze i trzeba o niego dbać i walczyć, to ta właśnie rzeźba balansująca tak na krawędzi troszeczkę, że ten pokój jest, trzeba o niego dbać i walczyć, żeby zaistniał i zapanował na świecie.
0: Inicjatorem przedsięwzięcia był Mariusz Szmert, ojciec jednego z uczniów Plastyka. Światowy program budowy słupów pokoju jako fizycznych monumentów wystartował oficjalnie w 1976 roku. Od tamtego momentu na całym globie stanęło ponad 300 tysięcy takich obiektów w 100 krajach.
5: We Wrocławiu aktualnie 12 stopni. Temperatura będzie teraz już tylko spadać. Słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 18. Możemy spodziewać się jutro bardziej znacznie pochmurnego nieba nad naszymi głowami, z którego także może popadać nie tylko we Wrocławiu, ale w pozostałej części województwa również. Jutro ciepło, 16 stopni to temperatura maksymalna. Tyle właśnie będzie w Legnicy, w Wołowie i we Wrocławiu.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi katerii. marketingowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 17 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, a zarazem już powoli do widzenia. Za chwilę się będę z wami żegnać, ale już teraz zapraszam na audycję Oblicze Wrocławia. Już za moment, po 17.10 poprowadzi ją Łukasz Ligorowski. Zajrzymy do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Zobaczymy, co przynoszą kolejne dni, co ciekawego dzieje się w tamtej instytucji. No i przyszedł moment pożegnania. Bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Wiele ciekawych rozmów za nami. Wiele na pewno przybliżyliśmy wydarzeń, które będą miały wkrótce miejsce we Wrocławiu i nie tylko, bo zaglądaliśmy także do Wałbrzycha, do biblioteki pod Atlantami. Jeszcze na pewno będziemy przypominać o tym, jaki festiwal zbliża się tam już wkrótce. Bardzo dziękuję jeszcze wszystkim. Spokojnego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia już jutro. Żegnam się, Judyta Exner.
12: Tak mija dzień w Radiu Rodzina. The heart is a blue.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu, dzisiaj w obliczach Wrocławia. Bardzo ciekawe zaproszenia, proszę przygotować coś do notowania. No i mam nadzieję, że kubek kawy, herbaty jest, bo dzisiaj w podróż po Nowym Dworze trochę, ale głównie po Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna zabierze nas dyrektor tej placówki, pani Agnieszka Rossa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Rodzina.
1: Pani dyrektor, ja się tak rozmarzyłem, bo dzisiaj mamy zapraszać na Święto Dyni, które już za chwilę u was, ale no, szukając informacji zaglądałem na waszą stronę, no i widzę te piękne stroiki z tamtego roku, uśmiechnięte twarze, powycinane jakieś kotki w tych dyniach nawet, to nie tak no, różnorodnie, że tak powiem. No ale panią widzę, pani w pięknych kolorach jesieni wystąpiła rok temu, czy w tym roku też tak będzie?
2: Oczywiście. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam właśnie na to Święto Dyni. Dobrze, że się pan redaktor rozmarzył, dlatego że my też jesteśmy już w ogniu działań, aby przyszykować Święto Dyni jak najlepiej dla Państwa, żeby były dynie, to jest podstawa, żeby była może jakaś zupa dyniowa, też zapraszamy. Będziemy też tą dynię ozdabiać w różnorodny sposób, więc tutaj kreatywność i całej rodziny i oraz dzieci i wszystkich, którzy by do nas przyszli w tą sobotę 17 października. Zapraszamy Państwa od godziny 10 do 14. Myślę, że będzie ta impreza trwała.

0: Prezentacja tych dzieł, dzieci to prezentują, widzę, tak? Będzie coś takiego?
1: Tak, to jest taka parada z dyniami, dlatego że w momencie, kiedy powiedzmy zaczniemy pracę od godziny 10 do 11.30, to później to już mamy każdy z Państwa albo rodzinnie, albo w gronie znajomych, albo dziecięcych grup, mamy zrobione przepiękne dynie. No i teraz szkoda by było, żeby tylko każdy wziął to i poleciał do domu, więc ja wymyśliłam, że na naszym tarasie po prostu zrobimy paradę wszystkich wykonanych dyń, zrobimy sobie okazjonalne zdjęcie, na pewno przygotujemy dla Państwa różnego rodzaju upominki, żeby ten trud i wysiłek też był w jakiś sposób maleńkim upominkiem tutaj podkreślony, a później popracowaliśmy, idziemy na zupę, a po zupie kolejne warsztaty, jedne to będą dynia glamour, a drugie to dynie zdobione kwiatami, czyli w tym momencie dynia jako wazon, dynia jako pojemnik, do którego będziemy też tworzyć kompozycje, być może jakieś ciekawe kwiatowe, nad tym jeszcze myślę, więc szanowni Państwo, przybywajcie do nas. To jest sobota, oczywiście to jest taki dzień, w którym rodzinnie po prostu pracujemy, działamy, no i cieszymy się, że już jest jesień.
0: Pani dyrektor, no tutaj dużo wszechstronnych zajęć, co jeszcze?
1: Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkie osoby, które lubią kwiaty, kompozycje kwiatowe i chcą się czegoś takiego nauczyć, bo ja sama w tym roku rozpoczęłam pracę w sekcji florystycznej i zapraszam na zajęcia z florystyki. 3 razy w tygodniu prowadzę, więc jeżeli Państwo zerkniecie na harmonogram, to ja czekam na wszystkie dziewczynki, bo zazwyczaj tutaj dziewczynki dołączają, ale jeżeli są chłopcy, którzy chcieliby też jakieś kompozycje tworzyć, to też zapraszam.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, już byliśmy zaproszeni na wyjątkowe warsztaty Święto Dyni w najbliższą sobotę w MDK Fabryczna od godziny 10. Jest z nami dyrektor tej placówki, Agnieszka Rossa. Pani Agnieszko, zostawiając trochę już to zaproszenie, każdy zanotował je na pewno, chcemy też chyba zapraszać młodzież, dzieci do szukania jeszcze atrakcji dla siebie w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna, bo na wybrane zajęcia są jeszcze miejsca, a też warto, bo tutaj bardzo dużo się dzieje. To zatrzymajmy się chwilę przy tym.
2: Szanowni Państwo, wiadomo, że co jakiś czas nasze harmonogramy lekcyjne się zmieniają. Czasami są zmiany związane z tym, że dziecko po prostu najpierw na coś się zapisze, potem to zmienia albo nagle stwierdza, że teraz by chciało na coś ciekawego pochodzić. To ja właśnie wkraczam z fajną też propozycją, że można się dopisywać do naszych sekcji. I tutaj, jeżeli ktoś by chciał troszeczkę potańczyć zajęcia ruchowe, to zapraszam na zajęcia do pani Wiktorii Krysiak i tutaj są różnego rodzaju właśnie możliwości taneczne. No, sam harmonogram jest na naszej stronie internetowej www.mdkwroc.pl. Możemy też się zapisać na nowe zajęcia wokalne, które będzie prowadziła od października pani Anna Nguyen Van. To jest warte zanotowania. Rozpoczęły też się nowe zajęcia pracowni projektowania pani Adriany Myśliwiec i tutaj też warto się rozejrzeć po naszym.
1: Ale projektowanie czego? Projektowanie, bo to może być dużo rzeczy.
2: To jest pracownia projektowania, no coś troszeczkę jak projektowanie graficzne, projektowanie być może docelowo z wykorzystaniem komputeru, ale na początku wolimy się skupić na tym projektowaniu związanym z tym, że pracujemy i rysujemy i tworzymy różnego rodzaju kolaże. Także coś ciekawego. No i mamy też oczywiście Logic Lab oraz szachy pana Aleksandra Sokulskiego, sztukę filmową pani Magdaleny Zambrzyckiej, taniec współczesny pana Kamila Mastalerza. No to są propozycje, gdzie jeszcze pojedyncze miejsca są na zajęcia.
1: Dobrze, ale pani dyrektor, czy na stronie znajdziemy, które to zajęcia jeszcze mają miejsca? Jak to
2: tak,
1: wygląda?
2: Tak. Oczywiście. To wszystkie te szczegóły są. Mamy dodatkowo takie właśnie tutaj informacje i na terenie MDK-u w wersji papierowej, taki przewodnik, gdzie można na które godziny do kogo jeszcze dołączyć do grupy, ale też mamy możliwość po prostu otrzymania informacji na recepcji. W związku z powyższym proszę dzwonić, jeżeli ktoś czegoś nie zobaczył albo chce się po prostu zapytać. Mamy właśnie ceramikę, nawet jeżeli by ktoś chciał, to jeszcze i rysunek i malarstwo. Także,
1: a grupa Wszędołazy? Bo ja lubię chodzić dużo.
2: A grupa Wszędołazy co tydzień jest na terenie miasta. Oczywiście można też się do nich dołączyć, dlatego że jest to grupa, która cały czas dynamicznie się rozwija, także jak najbardziej pani Maria zaprasza do klubu turystycznego Wszędołazy i w soboty są planowane przez nią wycieczki.
1: Dobrze, pani dyrektor, zaglądnijmy też do spraw związanych z takim pokazywaniem też talentów, bo myślę, że młodzież, dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, no rozwijają się, szukają nowych swoich dróg, talentów, ale również i prezentują to wszystko, nad czym pracują. Gdzieś wyczytałem, ale proszę tutaj uściślić, że trwają awanse do akrobatyki i judo. Co to jest? Do konkursu jakiegoś?
2: Wspaniale, że pan to powiedział, ale awans otrzymaliśmy właśnie przez to, że pracujemy, działamy w tej sekcji sportowej bardzo czynnie i chciałabym tu się pochwalić, że nasze sekcje judo pani Justyny otrzymały awans do finału Mistrzostw Polski. To jest ważne. I również awans do Mistrzostw Polski Juniorów otrzymuje też akrobatyka sportowa i tam też realizuje swoje zadania takie sportowe na wysokim poziomie. Także tutaj pani Agnieszka z panią Ewą ciężko pracują z zawodniczkami, żeby te Mistrzostwa Polski Juniorów uzyskać. Także tutaj działamy bardzo, bardzo tak skrupulatnie i chcemy się też tym pochwalić, że ta sekcja, w ogóle sekcje sportowe u nas bardzo właśnie tak dynamicznie działają.

0: oblicza Wrocławia.
1: Trochę wybiórczo patrzymy, bo bardzo dużo się dzieje w MDK Fabryczna, ale też i tutaj kursy językowe, zapoznawanie się z kulturą anglojęzyczną. Co się będzie w tym zakresie działo?
2: No chciałbym powiedzieć, że faktycznie tutaj jak myśmy rozmawiali, to jeszcze można by było się zapisać na język angielski, który się zaczyna w środę od godziny 12.15 do 13.00 dla uczestników, którzy mają 7-8 lat, to pani Magdaleny. I pani Magdalena realizuje też takie zapoznawanie się z kulturą państw anglojęzycznych w ten sposób, że przygotowuje różne, również dosyć ciekawe i fajnie grupujące uczestników zajęć z języka angielskiego na imprezie Spooky Fun. I te działania, tam konkursy, różnego rodzaju też atrakcje są przygotowane na 30 października, czyli po święcie dyni. Już zapraszamy na kolejną fajną aktywność. Jesteśmy też osobami, które szeroko działają i w różnych dziedzinach i chciałabym się też pochwalić, że tutaj, jeśli chodzi o sekcję filmową, były zrealizowane bardzo ciekawe warsztaty związane z twórczością Charlie Chaplina oraz warsztaty takie o tematyce troszeczkę artystycznej i sekcja filmowa z sekcją art film w kinie Nowe Horyzonty realizowała właśnie tego typu działania. Więc jesteśmy naprawdę w różnych...
1: Tak, ale pani dyrektor, to jest bardzo wszechstronna młodzież i w każdych talentach, ale kadra, to kadra przecież też szkoli. Muszę na sam koniec jeszcze zapytać, bo miałem okazję być raz na jubileuszu pięknym i byłem zachwycony koncertem, który młodzież zagrała. To jest coś niesamowitego na najwyższym poziomie. I tutaj też się chyba szykuje koncert zaduszkowy.
2: Zdradził pan tą tajemnicę, ale bardzo się cieszę, dlatego że faktycznie naszych słuchaczy tutaj Radia Rodzina też zapraszamy, bo 4 listopada odbędzie się koncert zaduszkowy, który będzie przygotowany przez panów Romana i pana Leszka, którzy wraz z dziećmi, z młodzieżą, gitarzyści będą mogli właśnie tutaj zaprezentować swoją i twórczość oraz działania właśnie w tej przestrzeni. Także myślę, że możemy liczyć na takie interesujące koncert i takie troszeczkę zadumy po tych wszystkich imprezach, które są takie radosne i ciekawe, to tutaj troszeczkę koncert zaduszkowy będzie elementem pewnej melancholii, pewnego jakiegoś takiego zatrzymania się w naszej gonitwie, w naszym zapracowanym czasie i zapraszamy serdecznie całe rodziny po to, żeby właśnie znaleźć czas na spotkanie rodzinne i na wysłuchanie muzycznych wykonań dzieci i młodzieży.
1: Każdy coś dzisiaj dostał, mam wrażenie. Drodzy Państwo, proszę jeszcze ewentualnie przesłuchać naszą audycję albo ją polecać. Ona za chwilę będzie do odnalezienia, do odsłuchania na stronie radiorodzina.pl. Ponotujcie wszystkie te terminy, jeżeli nie zdążyliście, i spotykajmy się w realu, nie tylko internetowo i przy komóreczce. A do tych wszystkich aktywności dzisiaj zapraszała Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja również dziękuję i zapraszam do naszej placówki, także do miłego zobaczenia.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Z Radiem Rodzina.

0: W Berlinie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o podpalenie bazy Starlink na Mazowszu. Więcej policji wokół szkół, by zwiększyć bezpieczeństwo.
1: Każdy chciałby się czuć bezpiecznie. Nie wiadomo, jaka może być reakcja, tak?
0: We Francji ciąg dalszy protestów uczniów i studentów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W berlińskiej dzielnicy Spandau policja zatrzymała trzecią osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. O tym informuje dziennik Bild. Według gazety to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej dwóch obywateli Turcji. Wybór tych osób przez rosyjski wywiad nie był przypadkowy, zapewnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy rozpracowują takie grupy dywersyjne, jasno już od pewnego czasu dają sygnał, że rosyjskie służby opierają się przede wszystkim na agentach jednorazowych, tanich do wynajęcia, niedrogo opłacanych, na tyle zdeterminowanych, żeby takie akty dywersji na terenie Polski czy też innych krajów Unii Europejskiej szybko dokonywać.
0: Do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzewanych w sprawie podpalenia doszło w poniedziałek na dworcu kolejowym w Badenii-Wirtembergi na południowym zachodzie Niemiec. To obywatele Turcji, 34-letni Muslum T oraz 38-letni Umit N. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek i 167 osób zatrzymanych w całym kraju. Tak od zeszłego czwartku wyglądają działania policji w związku z sytuacją w polskich szkołach. Po ubiegłotygodniowych atakach mundurowi w całym kraju zwiększyli czujność. Poczucie zagrożenia towarzyszy tak uczniom, jak i pracownikom, mówi pani Anna, która od 8 lat jest woźną w drugim LO w Sosnowcu.
1: Jak się coś takiego dzieje i to młodzi robią, no to po prostu to jest taki szok, tak? Każdy chciałby się czuć bezpiecznie. Nie wiadomo, jaka może być reakcja, tak? Nie wiem, kto może wejść, co się może stać, no. Zresztą, no, każdy jeden, nawet i na zewnątrz, może się czuć niebezpiecznie, tak? Jak coś takiego jest.
0: Mundurowi śledzą też ruch w internecie, reagują na groźby i wszelkie podejrzane komunikaty.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów, wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach poza Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja rozpocznie się za chwilę. Pochód ma zakończyć się w kancelarii premiera i Ministerstwa Edukacji. Wracamy do kraju. Dyrektorzy rozgłośni katolickich rozmawiają o współpracy i wymieniają doświadczenia. W Kaliszu zorganizowano spotkanie przedstawicieli stacji zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. W programie forum znalazły się panele dyskusyjne poświęcone roli katolickich rozgłośni w kształtowaniu opinii publicznej. Ksiądz Mariusz Bakalarz, dyrektor Radia Fiat, po raz pierwszy w tym roku jest uczestnikiem takiego zjazdu.
4: To jest dla mnie taka okazja do tego, żeby poznać tych, którzy tworzą szczególną grupę niezależnych rozgłośni katolickich, które w różnych zakątkach Polski realizują dokładnie tę samą misję, którą my robimy. Czyli opowiadają o Panu Bogu, Kościele informują, są także mediami lokalnymi, w różnych warunkach, w różnych konfiguracjach, w różnych zakątkach Polski, jak powiedziałem.
0: Gospodarzem tegorocznego zjazdu jest Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, a forum zakończy się dzisiaj.
5: Radio Rodzina.

pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek wie.

0: Zarzuty dla mężczyzny, który znieważał polityków w internecie. Echa sprawy Michała Kołodziejczaka. Katolicki Uniwersytet Lubelski przeprowadza szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia m.in. premiera i marszałka Sejmu. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
1: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
0: Jak przekazała prokuratura, mężczyzna przyznał się do publikowania treści znieważających różnych urzędników państwowych, natomiast nie przyznał się do zarzutu nawoływania do ich zabicia. Dostał dozór policji, zakaz publikowania treści o charakterze znieważającym w środkach masowego przekazu oraz zakaz opuszczania kraju. Przemoc, agresywne zachowanie, a także nakłanianie do zażywania narkotyków. Tak miał zachowywać się względem kobiet, które z nim współpracowały, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Doniesienia Kanału Zero komentuje poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.
2: W każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium Klubu Parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
0: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym KO. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyją syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że też wyją syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
3: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Studenci zapisują się na to wsparcie, wybierają sobie dogodny dzień, godzinę i odbywają konsultację psychologiczną. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
0: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, jak na nie reagować, czy kogo powiadomić, ale są też rozmowy o dezinformacji i pomocy psychologicznej. Dziś papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka z płuc. W Peru, gdzie Leon XIV przez wiele lat pracował jako misjonarz i biskup, wierni modlą się o powodzenie operacji. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
4: Modlitwa różańcowa i specjalne intencje podczas mszy świętych towarzyszą wszystkim uroczystościom religijnym w Peru. Uczestniczą w nich tłumy wiernych. W procesji w Limie wzięło udział około 100 tysięcy osób. Leon XIV ma odwiedzić Peru podczas listopadowej pielgrzymki po Ameryce Łacińskiej. Wierni mają nadzieję, że papież szybko dojdzie do siebie i będzie mógł podróżować. Oczekują go z wiarą, nadzieją i entuzjazmem.
0: A przed operacją sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin rozmawiał z Ojcem Świętym o planowanym zabiegu. Jak mówi kardynał, papież wykazuje wielki spokój.
5: Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
4: Masz doświadczenie? To już połowa sukcesu. Teraz czas zrobić kolejny krok. 21 i 22 października odwiedź Targi Pracy 45+, w Pasażu Grunwaldzkim. Spotkaj pracodawców, doradców kariery, dowiedz się, jak założyć działalność gospodarczą. Dwa dni nowych możliwości. Praca bez metryki. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: remember, the light at the end of the tunnel, maybe you. Good night.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autopromocja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Tu Radio Rodzina.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nic się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
2: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
1: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldoreiny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
3: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
1: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują. Spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

0: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Posłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kocha.

0: autopromocja. Napisz proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: czy nie z te podwórza.
1: Tych cichych dramatów, scen niezliczonych,
2: gdy sił mi braknie od słonecznych czasach,
1: tych wspólnie z tobą spędzonych.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.